0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski o poranku teraz w okolicach 11 stopni. Temperatura dzisiaj wzrośnie, a maksymalnie wzrośnie ona do poziomu 19-18 stopni maksymalnie. Przez większość dnia przewaga chmur, po południu niewykluczone przejaśnienia, ale dzisiaj w pogodzie niewykluczone są także przelotne opady deszczu, w szczególności w godzinach porannych.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Donald Trump ogłosił ustępne porozumienie pokojowe z Iranem. Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
6: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
7: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej kiedyś posesji. Znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
8: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
5: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program Ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
9: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
10: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
11: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
12: Inna perspektywa.
11: Tak.
13: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
5: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
3: trudno na co, trudno na dwa miejsca, gdzie wygrał Mike Szak, ale jego wygrana, słuchajcie, daje mu awans i to od razu na 43. miejsce w rankingu ATP, rankingu najlepszych tenisistów świata. Więc gratulacje dla Mike Szaka, jak najbardziej zasłużony to wreszcie awans po tych emocjach, które nam już na kortach przynosił. Mamy prawie 5 minut po godzinie 6. Zaczynamy zatem nowy tydzień. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, no bo jak nie wy, to kto? Jak nie my, to kto? Mrozu, Thompson, Damian Klimiński. Cześć, dzień dobry. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: R od Milki, utwór, który ma już ponad 20 lat, ale ta wersja, którą słyszeliśmy, to jest ta najwspółcześniejsza wersja, mocno odświeżona przez Davida Guetta. Jak David Guetta zrobi remix, słuchajcie, to musi to brzmieć bardzo, bardzo dobrze i tak na pewno jest. I w tym przypadku, zresztą ten remix czeka na wasze głosy na rc.fm w zakładce Lista Przebojów. Co dziś na nas czeka? Dzisiaj już połowa miesiąca, 15 czerwca, poniedziałek. Skoro świt, 15 minut po godzinie 6 rano. Dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Wiatru. Ten szczęśliwie dzisiaj tylko umiarkowany. Oraz m.in. Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, czyli takiej terapii z udziałem czworonogów. Właśnie. A świętuje Jolanta, Oliwia, Bernard, Witold, Abraham. M.in. w tym gronie znajduje się także Izolda, Wiesława, Wiesław. I pozdrawiamy gorąco wszystkich naszych solnizantów. Przy okazji, słońce wstało już dawno temu, o 4:18, chociaż za chmurami miało to miejsce, a zachód słońca czeka nas dzisiaj już o godzinie 20:54, więc dzień naprawdę bardzo, bardzo długi. A teraz już w głośnikach coś dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniami o minionym weekendzie. Może coś się działo, może była jakaś impreza, może były tańce. To niech to trwa, przynajmniej wyobraźni. Dancing Queen i ABBA dla was.
1: Od samego rana Radio

Mam nadzieję, że ten tydzień nie będzie tylko black and white u was. 23 minuty teraz po godzinie 6, nowo rozpoczęty tydzień i sprawdźmy prasę, o czym piszą od samego rana. Proszę bardzo, marmurowy prezent dla Donalda Trumpa. Oni to mają rozmach, on to ma rozmach, ten słynny łuk triumfalny. No cóż, dalej słuchajcie, jeśli chodzi już o to, co w Stanach Zjednoczonych, to tam pojawił się Robert Lewandowski, tajemnicza podróż lewego do Chicago. Czyżby Robert Lewandowski odwiedził przyszły klub? No i takie pojawiają się podejrzenia, sugestie, że może był po prostu na rozmowach w sprawie pracy. No nie wiem, ja tam nie widziałem, żeby CV na tych zdjęciach miał w ręku, ale faktycznie może coś w tym faktycznie być. Dalej, jeśli chodzi o to, co dzieje się w świecie gwiazd, jak już jesteśmy przy Robercie Lewandowskim, to inna znana postać, tym razem ze świata muzyki, Dawid Podsiadło. Przyłapali go z blondynką, jak się całują. Nowa wielka miłość artysty, tak kocha Podsiadło. Donoszą gazety. No i jeszcze temat ze świata J.Lo wywija na paryskiej scenie wkusem body. Czy dalibyście jej 56 lat? Pyta autor w nagłówku. No, oczywiście, że nie. Zresztą jeśli chodzi o J.Lo, to tutaj wiek nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jak u księżniczki pop, Britney Spears w głośnikach Oops, I Do It Again. Już teraz o poranku.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: I ruszamy na drogi po raz pierwszy dzisiejszego poranka. Uważajcie na trasach, leśnych drogach, bo po tych wczorajszych burzach istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszędzie jeszcze gałęzie lub jakieś kłody zostały usunięte. Jeśli taką sytuację napotkacie, oczywiście informujcie służby. Dzisiaj w tej pogodzie również niezbyt przyjemnie, nie są to idealne warunki do jazdy. Od rana jeszcze możemy spodziewać się opadów deszczu. No i remonty, gdzie niegdzie trwają i wciąż postępują, to chociażby remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu, ta jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy także prace drogowe na skręcie w ulicę Majkowską w Długosza. Mamy także prace cały czas na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj rozkopane pobocza, obecny ciężki sprzęt, wahadło często, więc kierowcy w godzinach szczytu możecie troszeczkę postać w niewielkich korkach. To na 12 trasa Kalisz-Opatówek. Jeśli chodzi o inne drogi krajowe, to droga krajowa 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharzew-Lamki Łąkociny, tam wahadło i ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja

0: Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Jak to mówią, tanio już było. Kierowcy muszą przygotować się na podwyżki cen paliw, jakich nie widzieli od miesięcy. Rząd zapowiada koniec ulg na paliwo. Okazuje się, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć aż o złotówkę. Pierwsza zmiana, niestety, ale wchodzi w życie niebawem. A właściwie to już jutro. Wygaszanie tej tarczy ochronnej będzie oczywiście stopniowo wprowadzane, ale no, to będą niezłe schody, bo już jutro, już od 16 czerwca według zapowiedzi tego dnia zacznie obowiązywać pełna stawka akcyzy za benzynę oraz olej napędowy. Co to oznacza? No to oznacza, że od jutra benzyna może podrożeć do 30 groszy na litrze, a olej napędowy do 31 groszy na litrze.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: A to tak na osłodę dla kierowców, którzy jeszcze przed tankowaniem pewnie zrobią to dzisiaj, jeśli dobrze pokalkulują. A w głośnikach Blondie, The Tide is High.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Mundial. My tak z Mariuszem śledzimy troszkę jednym okiem, tak, jak to wszystko wygląda.
4: Tak, to jest dobre określenie. Jednym okiem, bo albo jednym okiem, jak już chcecie się bardzo mocno spać i urywa ci się w pewnym momencie mecz.
3: Tak się zdarza.
4: Albo na przykład rano, kiedy jesz śniadanie i słuchaj, to dzisiaj miał być nasz mecz.
3: No właśnie, to my mieliśmy grać. Tak.
4: Gdyby tak los zrządził w tych kulkach, gdybyśmy pokonali Szwedów i w tych kulkach tego grali z Tunezją, no to bylibyśmy właśnie po pierwszym swoim meczu.
3: No właśnie.
4: Nie wiem, czy zakończyłby się tak wysokim wynikiem, bo Szwedzi wygrali 5-1.
3: No to pięknie. To troszkę niżej niż Niemcy z Curaçao bodajże. Curaçao. Te wymowy słyszałem różne podczas oglądania tego meczu. Za każdym razem to troszkę inaczej to brzmiało. No ale tam to nastrzelali 7-1, słuchaj.
4: A, to był taki typowo niemiecki mecz do jednej bramki, żeby tak po prostu dobitnie udowodnić swoją wyższość.
3: No ale z tą Tunezją też moglibyśmy coś tam strzelić. Coś tam Lewandowski by
4: strzelił. Z Tunezją graliśmy kiedyś na Mistrzostwach Świata w Argentynie.
3: O proszę, tak. Ja tego nie pamiętam. Ty to pamiętasz?
4: W grupie mieliśmy Niemców. 0-0 było. To był mecz inauguracyjny bodajże. Później graliśmy z Tunezją i po bardzo męki po prostu. Bardzo męczyliśmy się z tą Tunezją, ale Grzegorz Lato bodajże zdobył gola. Później jeszcze pokonaliśmy Meksyk 3-1. No wyszliśmy z grupy. Mhm. Ale później trafiliśmy do takiej grupy, gdzie była Argentyna, Peru i Brazylia bodajże. No i tam już po prostu nam tak dobrze nie poszło, chociaż ostatecznie ten mundial w 70.
3: A z Tunezją wygraliśmy wtedy,
4: rozumiem? 1-0. Grzegorz Lato bodajże.
3: Kiedyś to było lato, mówili. Teraz lata nie ma, słuchajcie, patrząc na pogodę.
4: I ostatecznie zajęliśmy 5-6 miejsce wówczas na Mistrzostwach Świata.
3: To były piękne czasy, które może wrócą. Życzymy sobie tego.
4: Wrócą, ale najwcześniej za 4 lata.
3: Okej. Liczymy na to bardzo mocno, słuchajcie. Za moment sprawdzimy, kto ważny urodził się przed laty i też będzie kilka wspomnień.

0: Kalendarz muzyczny.
1: No i sięgamy do tego, co działo się przed laty, kto urodził się przed laty, właśnie 15 czerwca. Henryk Gołębiewski, na początek rok 1956 rok, polski aktor niezawodowy, maturszczyk tak zwany. Jako młody chłopak grał w takim serialu Wakacje z duchami, no ale później chyba najbardziej nagradzany był za główną rolę w filmie Eddie. Kolejne nazwisko, Helen Hunt, amerykańska aktorka, urodzona w 1963. Courtney Cox, amerykańska aktorka urodzona w 64 roku z kolei. No i na koniec ktoś ze świata celebrytów. North West, czyli córka Kim Kardashian i Kanye'ego Westa, urodzona w 2013 roku. A okazuje się, że osoby urodzone 15 czerwca to są osoby bardzo dociekliwe i też niezależne. To są osoby, które mają dobre, nowatorskie pomysły, chętnie podejmują się ryzykownych przedsięwzięć, lubią łatwo zawierać nowe znajomości, są obdarzone wielką inteligencją i bystrością, mają wielki nos do sukcesów, odnoszą sukcesy na przykład jako dziennikarze, handlowcy oraz adwokaci. W miłości bywają skryci i zazdrośni. Ich szczęśliwa cyfra to 3, kamień szlachetny to bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku dla urodzonych 15 czerwca to
2: rak.
1: No to raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj mają okazję do świętowania, a w głośnikach przebój sprzed kilkunastu chyba już dobrych lat. Somebody that I used to know.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przygotowania do sezonu wakacyjnego trwają, między innymi pod kątem kontroli, także nadmorskie restauracje, bary, kawiarnie przechodzą właśnie przez przedsezonową kontrolą. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 18 stopni, więc zrobi się trochę cieplej, ale nie jakoś bardzo upalnie. Na upały poczekamy. Jeszcze mniej więcej tydzień i będą upały, tak to wygląda według prognoz długoterminowych. Dzisiaj umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Do południa możemy spodziewać się jeszcze słabych opadów deszczu. Po południu, jeśli takie pojawią się, to tylko będą to przelotne opady deszczu. Ciśnienie na barometrach w tym momencie mamy 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 7.
2: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
5: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6000 za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
6: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
5: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
6: Rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
5: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej Tomasz Węsk.
7: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
8: Żadnej drogi na skróty.
7: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
9: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
7: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
10: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
7: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Koszty dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
5: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
11: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
5: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
12: Sport!
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata i mała wpadka Holendrów w ich pierwszym meczu. Zacznę od końca i drużyny, która pozbawiła nas szans na grę w tym turnieju. Szwecja przed chwilą pokonała Tunezję aż 5-1. Mecz klamrą spiął pomocnik Brighton Yasin Ayari, strzając pierwszą bramkę w 7, a ostatnią w 96 minucie, a po drodze do siatki trafiali jeszcze Aleksander Isak, Wiktor Jokeresz i Matias Svanberg. Gola dla Tunezji strzelił Omar Rekik. Jeszcze efektowniej mundial rozpoczęli Niemcy od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, aż 7-1. Choć przez chwilę było dość sensacyjnie, gdy w 21 minucie zespół z Karaibów strzelił gola na 1-1 za sprawą Livano Comenensi. Dla Niemców strzelali dwukrotnie Kai Havertz i po jednym razie Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, choć dwukrotnie prowadziła, najpierw po golu Virgila van Dijka, a potem Crescencio Somervilla. Ale najpierw wyrównał Keito Nakamura, a 2 minuty przed końcem meczu Daichi Kamada. I jeszcze dłużej kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Jedyny gol padł w 90 minucie, a strzelił go Amad Diallo. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem 2 Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
12: No, myślę, że wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, że w przeszłości grałem już z nim 2 razy i dwukrotnie pokonywał mnie dość pewnie. Wiedziałem, że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie i w sumie od początku tak było.
8: Dzięki wygranej Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu. 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton z pierwszym triumfem w barwach Ferrari. Brytyjczyk wygrał wyścig o Grand Prix Katalonii, 7. rundę mistrzostw świata. Na torze pod Barceloną na podium stanęli także jego rodacy George Russell z Mercedesa i obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ciekawe, czy sportowcy wierzą w horoskopy. Być może to by zmieniło troszeczkę w ich działaniu, grze na przykład. W każdym razie ci, którzy chcieliby się dowiedzieć, co ich dzisiaj czeka, niech zostaną z nami. Horoskop Radia Centrum już za kilka chwil, a tymczasem przebój sprzed lat, Ozon i Dragostadintej w głośnikach.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak...
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okulna 1. www.centrumkempingowe.pl.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: I zaczynamy od razu od barana. Oczywiście, baranie, postaraj się nie denerwować z byle powodu, a dzień okaże się całkiem udany. Warto też rozejrzeć się za nowym hobby lub okazją do nauki. Możesz też zyskać ciekawych znajomych, którzy zainspirują cię do dochodowych pomysłów. Byku, ty z kolei uważaj na szczegóły różnych zadań, bo możesz być trochę rozkojarzony. Niektóre nowe zadania mogą cię irytować, bo wydadzą się bardzo skomplikowane. Możliwe też drobne pomyłki bądź zguby, bo możesz się pomylić albo zapomnieć o ważnym drobiazgu, ale najważniejsze, nie miej do siebie pretensji. Bliźnięta, uśmiechaj się, bądź życzliwy, bo dzisiaj w twoim znaku dobra energia i wszystkim to na pewno się przyda. Pomysły, na jakie wpadniesz, będą dochodowe, ale nie będziesz przez cały dzień myśleć o pracy. Popołudnie sprzyja niespodziewanym spotkaniom. Raku, zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć dużych zaległości. Ważna sprawa jest taka, że będziesz dziś rzeczowy i doskonale wywiążesz się z tego, co obiecałeś innym. Lwie, intuicja pomoże ci uniknąć problemów, jeśli tylko będziesz jej słuchać. Pomyśl o swojej przyszłości, zaplanuj coś ambitnego. Warto też wyjść do ludzi, bo możesz zyskać ciekawych znajomych. Panno, tutaj przed tobą dzień pracowity. Przypomnisz sobie o rachunkach, o ważnych projektach, a także o różnych niedotrzymanych obietnicach, a w pracy dokładnie przejrzyj korespondencję, żeby nie przegapić czegoś ważnego. Czas na wagę. Waga poczuje dzisiaj przypływ energii i zajrzy do miejsc, w których dzieje się coś ciekawego. W pracy chętnie poszukasz ciekawszych niż zwykle zadań, którymi mógłbyś się zająć. Będziesz miał też duży wpływ na swoje otoczenie, dlatego wyrażaj się o wszystkich z sympatią. Skorpionie, Mars w opozycji do twojego znaku sprawi, że ludzie będą cię rozpraszać, więc Skorpionie, uważaj na różne pomyłki i nie bądź zły, jeśli coś pójdzie nie tak. Najważniejsze, byś nie miał do siebie pretensji. Działaj powoli i samodzielnie, a osiągniesz swoje cele. Strzelcu, dzień mijnie ci bardzo szybko, a ewentualne problemy uda się bardzo sprawnie rozwiązać. Jednak chwilami możesz czuć się nieco zniechęcony do współpracy z niektórymi osobami. Twoje pomysły spotkają się jednak z uznaniem, jeśli lepiej je przedstawisz, a nawet jeśli je po prostu zareklamujesz. Koziorożcu, zwolnij tempo, nie spiesz się, bo dzień sprzyja koncentracji. Możesz mieć nawet trudności z przedstawianiem swoich pomysłów. Osobiście pilnuj ważnych spraw i nie miej do nikogo pretensji. Wieczorem odpocznij, zadbaj o strefę duchową. Jeśli poczujesz, że działo się zbyt wiele, no to oczywiście wieczorem konieczny będzie relaks. Teraz sprawdzamy, co dzisiaj czeka wodnika. U wodnika księżyc sprawi, że będziesz w dobrym nastroju. Przydasz się innym ludziom, bo będziesz miał świetne wyczucie nastroju. Zasłużysz na uznanie kogoś, komu dzisiaj pomożesz. Ryby, poczujesz przypływ ambicji. Także chęć do tego, by stawiać na pewne ryzykowne pomysły i nie będziesz bać się nawet ciężkiej pracy, żeby po prostu w przyszłości nie mieć większych zaległości. Dodatkowo po południu nie ma sensu zwalniać tempa i nie krytykować swoich bliskich. Dzięki temu unikniesz nieporozumień, a sprawy uda się bardzo sprawnie załatwić.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okulna 1. www.centrumkempingowe.pl.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
3: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
2: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
3: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
2: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
2: i Arkadiusz Mareniec.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup, koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11:00, wstęp wolny.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12:30.
11: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
9: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia dla Ciebie.

0: Lonely Bee Gees w głośnikach 7.30 na zegarach, a przy mikrofonie już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kłopotliwego parkowania przy jednym z kaliskich targowisk. Będzie o wiadomościach wysyłanych do samego siebie, a na koniec o 3 dodatkowych medalach ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno spółdzielnię mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
3: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloków spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia, w związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.

0: якимись арт-проєктами, які були зреалізовані вчасніше. І зараз фактично то Дотарово до мене з певним наративом, з певними уставленням на дійсній.
1: Powiedział Radiocentrum Ruslan Kalmykow, wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi. Wystawa Wiadomości do samego siebie jest jednym z wydarzeń zakończonego w niedzielę Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a wystawę można oglądać jeszcze przez tydzień. W sobotę 11 medali, w niedzielę dorzucili 3 krążki. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas zakończonych w Zamościu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS. Łączny bilans Ostrowian to 14 miejsc na podium.
2: W niedzielę w trójskoku 18 srebrny medal z nowym rekordem życiowym 12 metrów i 27 centymetrów wywalczyła Zofia Losy. Brązowy krążek w biegu na 200 metrów U20 zdobył Nikodem Zimniak. Sprinter stali pobiegł najszybciej w życiu na tym dystansie w czasie 21 sekund 92 setnych, ale jego wynik nie powędruje do tabel i nie będzie rekordem życiowym z uwagi na zbyt mocny wiatr. Ostatni brązowy medal dla stali zdobyła sztafeta 4x400 metrów U23 w składzie Sebastian Januszewski, Filip Wojński, Karol Pałatyński i Tymoteusz Nowak. KS Stal LA Ostrów Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Zamościu zakończyła z dorobkiem 14 medali, 4 złotych, 2 srebrnych i 8 brązowych, co dało żółto-niebieskim 7 miejsce w klasyfikacji medalowej tej imprezy. Wyżej, bo na 4 pozycji na 103 punktujące kluby Stal Ostrów zakończyła zmagania w klasyfikacji punktowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Informacje dla kierowców.
4: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski i sprawdzamy aktualne utrudnienia. W tej chwili większy ruch już na drogach się pojawił, więc w miejscach, gdzie trwają remonty na przykład, na utrudnienia można napotkać. To chociażby remont ulicy z ulicy Sławickiej w Kaliszu na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Opatówek. Prace remontowe na odcinku drogi krajowej 36. Trasa Kalisz-Opatówek. Rozkopane pobocza. Remont jezdni miejscowej. Miejscami zwężenie oraz pochołki po obu stronach drogi. Mamy także Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego. No i pamiętajcie, że możecie stracić kilka minut także na drodze krajowej numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, bo tam trwają prace drogowe. Mamy wahadło i tymczasową sygnalizację świetlną. W samym Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. A jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego w Kaliszu, sytuacja jeszcze nie najgorsza. Zaczyna się korkować jednak nieco wspomniana droga krajowa numer 12, czyli trasa łącząca Kalisz-Opatówek.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Właśnie teraz, właśnie dziś startuje gigantyczna akcja policji, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Zmasowana akcja policji pod hasłem Operation Alcohol and Drugs zaczyna się w ten poniedziałek i potrwa 6 dni do 21 czerwca włącznie. W ramach tej akcji policjanci przeprowadzą ogromną liczbę kontroli trzeźwości. Inicjatorem akcji jest Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego. Skupia ona drogówki aż z 27 państw Europy.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
12: Dzień dobry z Kalisza.

0: 10 minut zostaje do godziny 8. Panowie dali czadu z zespołu AC/DC Money Talks. To była rozmowa o pieniądzach, to teraz będzie rozmowa o piłce nożnej. Słuchajcie, wczoraj największy z wyników na tym trwającym mundialu jak do tej pory. 7-1 wygrali Niemcy z drużyną, która nazywa się Curaçao, tudzież pospolicie Curaçao po prostu, ale to potocznie. I cóż, to jest kraj, słuchajcie, który liczy sobie 155 tysięcy mieszkańców, czyli tak porównywalnie do Rzeszowa, a obszarem porównywalnie do Warszawy. Maleńkie państewko, które z trybun dopingowało, uwaga, 5 tysięcy fanów. I to był wielki, gorący, głośny doping. No, czyli można powiedzieć, że na trybunach zasiadło tak 3 do 3,5% całego kraju. To wyobraźcie sobie, gdyby 3,5% Polski dopingowało polską kadrę narodową. Takiego stadionu nie ma, oczywiście. No i cóż, mimo że wygrana zdecydowana, niemiecka przewaga ogromna, no to i tak na wszystkich to największe wrażenie zrobiła ta jedna bramka na 1-1, którą drużyna Curaçao zdobyła. No i ona wzbudziła wielki, wielki aplauz i nawet po meczu nie było rozpaczy, była radość z tej historycznej bramki.
1: Ale co się stało?
2: No jak co się stało? Zatkało Curaçao! Radio Rano i gra muzyka.

0: Eros Ramazzotti za nami na antenie Radia Centrum. Ciekawe, czy jego szwajcarska żona modelka brała udział w wczorajszym referendum. To było bardzo ciekawe referendum, prawda?
1: Bardzo ciekawe. Szwajcarzy decydowali o tym, czy ograniczyć liczbę mieszkańców, ale z tego, co wiadomo po tym referendum, to chyba nadal możemy wyprowadzić się do tego kraju.
0: No właśnie, i nawet zostać Szwajcarami, słuchajcie. No bo do tej pory oni planowali ograniczyć liczbę mieszkańców do 10 milionów. Ale o szczegółach posłuchajcie już o 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 18 stopni, więc troszkę cieplej niż wczoraj. Dzisiaj także w dalszym ciągu sporo chmur. Po południu możliwe przejaśnienia, ale też niewykluczone, że jeszcze do południa pojawią się nam przelotne opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie ciśniny Ormus.
6: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
5: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
7: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
5: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przyszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
8: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
5: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
2: Kursy walut.
3: I sprawdzamy. Średni kurs euro na początek 4,24 zł, dolar amerykański 3,65 zł, frank szwajcarski 4,60 zł, a funt brytyjski 4,91 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kolejna godzina z Radiem Centrum, poranna godzina, bo to już 5 minut po godzinie 8 i na początek nareszcie męskie granie tegoroczne hymny. Ja się

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak...
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Ogłoszenie.
17: Firma Dajanow Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajanow.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: tematy sportowe cały czas są z nami, bo z jednej strony mundial, ale w regionie także sportu nie brakuje i też dużo się dzieje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 19 minut teraz po godzinie 8. Agnieszka Walczak w studiu Radio Centrum razem ze mną. Agnieszka też lubi sport, prawda?
2: Lubię.
0: Jaką dyscyplinę najbardziej w ogóle preferujesz?
2: Ja myślę, że chyba gdzieś siatkówka mimo wszystko.
0: Siatkówka, okej. Okay. A wieści z jakiej dyscypliny przynosisz tym razem?
2: A będzie koszykówka.
0: Okay.
2: I to taka na najwyższym poziomie, bo powiemy o polskiej reprezentacji, która zdobyła brązowy medal. I jest w tym akcent lokalny, dlatego będziemy o tym mówić.
0: No właśnie, szczegóły warto posłuchać, warto z nami zostać, bo to już 8:30.
3: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo
6: w Radiu Centrum.
7: Poniedziałek, 12:30.
8: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
6: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia dla Ciebie.

0: 8:30 w tej chwili już na zegarach, więc czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy profilaktyczny program badań znamion skórnych w powiecie ostrowskim. Zajrzymy do remontowanej szkoły w Koźminku i powiemy o brązowym medalu dla reprezentacji Polski z ostrowską zawodniczką w składzie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W powiecie ostrowskim zakończył się program bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jesienią program ma mieć drugą edycję. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
3: 31%, proszę Państwa, zostało skierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
2: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleckiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji między innymi także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich koniec przewidywany jest na lipiec bieżącego roku, informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 780 000 zł z programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Reprezentacja Polski do lat 21 z brązowym medalem Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących w koszykówce w Lublinie. Kapitanem i liderką drużyny była na co dzień zawodniczka basket Ostrowi Julia

0: zdobyła 72 do 68. Kluczową trójkę odwracającą losy meczu trafiła ostrowianka Julia Wojtysiak, która później wykorzystała jeszcze rzuty wolne i to Polki, wygrywając 76 do 72, sięgnęły po brązowe medale. Wojtysiak mecz z Australią zakończyła z niebywałym wręcz wyczynem. Zdobyła 37 punktów i zanotowała aż 40 zbiórek. W jej linijce statystycznej dodatkowo pojawiło się 5 asyst i 6 przechwytów. Nic więc dziwnego, że koszykarka basket Ostrowi była zdecydowaną bohaterką Polek w walce o upragniony medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski i na początek szybka informacja sprzed chwili. Zofia informuje, że jadąc do Koźminka od strony Morawina można napotkać na kolizję i możliwe są też utrudnienia. Będziemy do tego tematu wracać, sprawdzać go w dalszym ciągu, a jeśli chodzi o aktualne utrudnienia w ruchu, to z pewnością w godzinach porannych, godzinach szczytu są to te utrudnienia związane z trwającymi pracami drogowymi. I w tej chwili więcej aut już czeka na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tam sporo się dzieje, tam utrudnienia, które jeszcze potrwają, bo całościowo remont ma potrwać nawet do końca tego roku. Mamy także pracę w samym Kaliszu. Tutaj prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, remont ulicy Suli Sławickiej także w dalszym ciągu postępuje. Prace napotkacie także na drodze krajowej numer 36 z Ostrowem w stronę Krotoszyna. Tam możecie napotkać na wahadło. Tam kilka minut na swojej trasie możecie w dalszym ciągu stracić. Przebudowa w Ostrowie także na Klasztornej czy chociażby na ulicy Leduchowskiego. A za informację dziękujemy naszym kierowcom, którzy cały czas, tak jak pani Zofia przed momentem, informują o tym, co spotyka ich na swojej trasie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Od września 2026 roku płyta poślizgowa zamiast suchej pogadanki. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło taki projekt. Projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe karne szkolenie na torze. Po wakacjach 12 punktów karnych miałoby oznaczać dla nowych kierowców obowiązkową praktyczną lekcję fizyki na torze. Uzasadnienie: nauka poprzez doświadczenie, zderzenie z prawami fizyki w kontrolowanych warunkach. Oczywiście projekt resortu jest dopiero na etapie konsultacji społecznych, czeka go zatem jeszcze długa ścieżka legislacyjna.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Kalendarz muzyczny.
8: I na początek, na dobry początek dzisiaj, rok 1946, bo wtedy na świat przychodzi Noddy Holder, wokalista oraz gitarzysta rytmiczny grupy Slide, a z ich repertuaru coś, co większość z nas doskonale kojarzy, utwór o szybkim, dynamicznym tempie Run, Runaway w głośnikach.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Było energicznie, to teraz czas na grecką wrażliwość. Rok 1947 rok, wtedy właśnie 15 czerwca urodził się grecki piosenkarz Demis Roussos. W 1974 roku wylansował hit numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. To była piosenka Forever and Ever, a w latach swojej największej świetności, w latach największej popularności wystąpił także z recitalem na festiwalu w Sopocie. I to był rok 1979. Kto wie, być może ktoś z Was ten występ pamięta. Zmarł niestety w 2015 roku, a dzisiaj goodbye, my love, goodbye.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pamiętasz historię Ani z Zielonego Wzgórza?
2: Oczywiście, że pamiętam. Pytanie... Nieraz się tak? śmiałam, czytając i oglądając.
1: Pytanie, na ile dobrze wszystko ze szczegółami pamiętasz, bo jeśli jest to wynik naprawdę super, to kto wie, może weźmiesz udział w castingu dla najwierniejszych miłośników.
2: Lubię, ale chyba aż nie aż tak, żeby zakwalifikować się do grona fanów.
1: Znajdą się więksi. No to się okaże tak naprawdę, bo pewne wydarzenie przed nami, o którym opowiemy niebawem.
2: Tak. Warto posłuchać, jeżeli lubi się tę książkę i się ją dobrze zna, bo może wtedy warto będzie zaplanować wycieczkę do Zielonej Góry.
1: To właśnie. Zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza właśnie w tej miejscowości. O szczegółach posłuchamy już o godzinie 9:00.
0: Reklama. Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14:30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
0: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach nieco więcej niż wczoraj, ale wciąż nie tak dużo, jak moglibyśmy spodziewać się w połowie czerwca. 18-17 stopni to jest dzisiejszy maks. Na upały poczekamy. Niedługo, bo około tygodnia i fala upałów ma nadejść. Do tego umiarkowany wiatr powieje dzisiaj z zachodu. Do południa jeszcze mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to teraz na poziomie 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
6: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
7: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
3: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
5: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
8: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
5: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
9: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
5: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujący na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advokat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni. Straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś na mundialu? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
11: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
10: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Dwa zwycięstwa i dwie porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, a potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu, z kompletem zwycięstw prowadzą Brazylia i Japonia. Dwa srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w portugalskim Montemor. W dwóch kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i dwa brązowe medale.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. Mecz ten o 18:00 dzisiaj, więc pora całkiem przyzwoita, wręcz idealna, jeśli chodzi o możliwości oglądania w ciągu dnia w Europie. Kolejne mecze już trochę później, ale pytanie, czy znów padnie tak wysoki wynik, jak na przykład w wczorajszym meczu Szwecji z Tunezją, czy chociażby Niemców z wyspą Curaçao, jak to teraz już wszyscy wiemy, jak poprawnie wymawiać. No Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, tu także może być wysoki wynik. 6 minut po godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
11: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
9: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia. Dla Ciebie.

0: 16 minut po godzinie 9. Dzisiaj na ekranie Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o godzinie 19. poniedziałkowy klub filmowy, a na ekranie wielkie filmowe dzieło wielkiego reżysera Pawła Pawlikowskiego, czyli tego nagrodzonego Oscarem. Przypomnijmy, to jest przecież twórca takich dzieł jak Ida czy Zimna Wojna. I długo mógłbym tutaj mówić o tych nagrodach, o międzynarodowych festiwalach filmowych, nagrodach w Cannes między innymi, ale powiem krótko, o czym jest ten najnowszy film. Najnowszy film pod tytułem Ojczyzna, który dzisiaj na ekranie Kina Centrum można zobaczyć. To jest film kolejny Pawła Pawlikowskiego w czarno-bieli. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny, więc znów ten okres historii jest przez twórcę ujęty. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ruszają z Frankfurtu pod amerykańską kontrolą do Weimaru pod wpływem sowieckim. Co dzieje się w trasie? Co dzieje się po drodze? To zobaczycie już na ekranie. A kto do Kina Centrum chciałby się wybrać? Mam dobrą wiadomość. Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 88 400 106 4 i podwójna wejściówka do Kina Centrum może być wasza. I odbieram już pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię, jak?
1: Emilia.
0: Cześć Emilio, witam cię serdecznie. Skąd dzwonisz?
1: Ze Zborowa.
0: Ze Zborowa. Powiedz mi, jak tam poniedziałek ci mija? Jak powrót po weekendzie? W pracy może, czy przed pracą?
1: Nie, wolne, wolne.
0: Wolne. No to taki poniedziałek jak nie poniedziałek, prawda? Takie poniedziałki, co są fajne.
1: Żeby to jeszcze pogoda była.
0: No żeby była ta pogoda. Słuchaj, ja nie wiem, czy coś mogę w tej kwestii zrobić. Sprawdzam te prognozy co godzinę tutaj, ale no na razie szału nie ma. Ale będzie. Za tydzień słyszałeś, że ma być fala upału?
1: Tak, słyszałam, że pod koniec tygodnia już nawet.
0: No właśnie.
1: Jak się sprawdzi, to nie wiadomo.
0: Na pewno zrobi się troszkę cieplej i w końcu wakacje nadchodzą. Tak. Dobrze, no ja nie wiem, jakie masz plany na wakacje. Na wakacje na razie nie wysyłam. W góry. O, proszę, no to fajnie. To pozdrów góry od nas na urlopie, a ja cię zapraszam, zanim może jeszcze w góry, to do kina. Co ty na to?
1: Super.
0: Super, no to podwójna wejścióweczka trafia dla ciebie. Możesz kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę jeszcze.
1: To pozdrawiam wszystkich słuchających, prowadzącego, całe radio. No i ciocię wuja, tam Grażynkę i Miecia i wszystkich znajomych.
0: Do Grażynkę i Miecia w szczególności. Pozdrawiamy gorąco. Emilio, dziękuję ci bardzo serdecznie. Zostań jeszcze na linii, dobrze? Za momencik się usłyszymy.
1: Dziękuję.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Podobnie jak Agnieszka ze mną w studiu Radio Centrum. Za nami bardzo taki bogaty artystycznie czas, prawda?
2: To był cały tydzień, chociaż takie główne wydarzenia skumulowały się w weekend.
1: Tak,
2: mowa oczywiście o La Stradzie.
1: Tak, wcześniej były im wydarzenia towarzyszące, ale to, co najważniejsze, samo sedno La Strady, to jest ten miniony weekend. Wczoraj do późnych godzin działo się. I co, teraz wypadałoby to jakoś wszystko zebrać
2: i podsumować.
1: No to, tak, nie jest łatwe zadanie, słuchajcie. Ale spróbujemy, bo to już o godzinie 9.30 w kolejnej porcji informacji.
0: Reklama.
3: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który? Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
7: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Na zegarach w tej chwili już 9:30, a więc czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od wyników wyborów przedterminowych w Koźminie Wielkopolskim. Podsumujemy ostatni dzień Lastrady i powiemy o rewelacyjnym weekendzie siatkarek z Jankowa Przygodzkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Głosowanie odbyło się 14 czerwca. Uprawnionych do oddania głosów było 9946 osób, a frekwencja wyniosła 48,44%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego startującym z własnego komitetu wyborczego oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Różnica między kandydatami wyniosła więc 4258 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych Lastrada. Główne przedstawienia odbyły się w miniony weekend, co z uwagi na pogodę było wielkim wyzwaniem dla artystów.
3: Ogólnie cudownie. Jesteśmy pierwszy raz na Lastradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy jakby spotykamy się z tą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem. Przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
4: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie. No,
3: i to jest cudowne.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
5: Bardzo mi się podobało.
6: Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu. Szadowo.
2: Powiedziały Radio Centrum Dzieci. Lastrada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum. Trzy tytuły mistrzowskie, w sumie 5 medali na 9 możliwych i aż 5 wywalczonych awansów na Mistrzostwa Polski. To bilans znakomitego weekendu reprezentantek Baryczy Janków Przygocki we wrześniu, gdzie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski w mini siatkówce plażowej.
7: To była totalna dominacja młodziutkich siatkarek Baryczy Janków Przygocki. We wszystkich trzech kategoriach wiekowych podopieczne trenerskiego duetu Michał Wachowski i Katarzyna Pawlicka zdobyły tytuły mistrzyń Wielkopolski. W kategorii U12 złote medale wywalczyły Amelia Wachowska i Alicja Bartnik. Srebrny medal zdobyły natomiast Amelia Malinger i Laura Szpera. Na piątym miejscu uplasowały się Julita Gubisz i Emilia Urban. W kategorii U13 tytuł mistrzyń

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ka-ching.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
2: A sięgamy po jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hitów muzyki heavy metalowej, wydany w 1991 roku przez amerykański zespół Metallica. Ponadczasowy przebój Enter Sandman o ciężkim gitarowym riffie i o koszmarach sennych. Już teraz w głośnikach najpierw gitarowe intro, później cięższy riff i perkusja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niebawem, bo już o godzinie 10 kolejna porcja informacji, ale w tym także pogodowych, prawda?
2: No tak, ale nie będziemy mówić o tym, że zbliża się lato.
1: No nie, bo na to trzeba troszeczkę poczekać, ale może się dzisiaj zadziać, jeśli chodzi o burzę i silny wiatr, także i w naszym regionie miejscami.
2: Tak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejny w ostatnich dniach alert właśnie związany z takimi nieprzyjemnymi zdarzeniami w pogodzie. Także w Wielkopolsce.
1: Szczegóły już za kilka chwil.
0: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy po wypadkowej uszczelnienie.
10: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
9: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura rośnie, powoli rośnie na termometrach. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy do 18 stopni, w tej chwili w okolicach 12 stopni. Możliwe są chwilowe przejaśnienia, ale możliwy jeszcze opad deszczu tego poranka, a po południu niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Do tego umiarkowany wiatr, ten wieje z zachodu, ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 10. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burza i silny wiatr przed pogodą, ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
4: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut teraz już po godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: I wróćmy raz jeszcze na moment do mundialowych tematów. Każdy zna taką postawę, chwalić ją można bądź i nie, ale na pewno jest szalenie popularna. Chodzi o wszystkich krytykantów przed telewizorami. O tych, którzy oglądają mecz i mówią: o, słabo, powinien tak, do tego podaj. I w ogóle to ja wiem lepiej, jak tutaj by wyglądał ten skład i kto lepiej powinien zagrać. No taki typowy Polak przed telewizorem oglądający polską kadrę, słuchajcie. No okazuje się, że w takich sytuacjach czasami taka osoba wystawiona na próbę jednak się sprawdza. Niewiarygodna historia bośniackiego selekcjonera Siergiej Barabes, tak on się nazywa, przez lata pracował jako analityk w telewizji. No i co w tej telewizji robił? Krytykował regularnie reprezentację Bośni i Hercegowiny, krytykował piłkarzy, krytykował decyzje ich trenera, krytykował wszystko co wymyślił selekcjoner. Taki typowy krytykant, prawda? I w 2024 roku federacja powiedziała dość i stwierdziła, że jak Barabes jest taki mądry, taki pewny siebie, to proszę bardzo, niech spróbuje teraz swoich sił jako selekcjoner. No i spróbował, słuchajcie. Efekt taki, że Bośnia i Hercegowina na mundialu jest. Pierwszy mecz za nimi. Dodatkowo zdobyli punkt na tym mundialu, a sam obecny selekcjoner Siergiej Barabes jest obecnie bohaterem w kraju. Przypomnijmy, bo w końcu Bośnia zremisowała 1-1 z Kanadą w pierwszym meczu, jaki rozegrali. To miało miejsce w miniony piątek. Prawda? Można? Można. No to czekamy w takim razie wszyscy teraz na telefon od Kuleszy. Może ktoś z nas...

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 10. Agnieszka Walczak w studiu Radia Centrum razem ze mną, ale już nie będziemy o piłce nożnej ani o żadnym innym sporcie mówić, tak?
2: Coś innego? W zapowiedziach nie.
1: Okej, a w takim razie o czym?
2: Zdradzimy, że o 10.30 powiemy o sporym dofinansowaniu szpitala w Pleszewie, a konkretnie oddział kardiologiczny.
1: Okej, kasa na szpitale zawsze się przydaje. Do tego tematu wrócimy. 10.30, porcja informacji z regionu.
0: Reklama.
3: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
0: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy. Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
2: Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury.
5: Słowo.
7: Słowo.
2: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nowoczesnego sprzętu na Pleszewskiej Kardiologii. Będzie o loterii dla płacących podatki w Ostrowie Wielkopolskim i zgrupowaniu reprezentacji Polski, w którym wziął udział młody piłkarz z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszewskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
3: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator Pleszewskiej Kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce Pleszewski Szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Ostrowie trwa loteria PIT, a do jej zakończenia został już niespełna tydzień. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanic Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni ostrowianie, którzy w rozliczeniu PIT za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
4: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich ostrowian, aby to zrobić. Do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 tysięcy złotych. W tym

0: Jakub Żółtek, piłkarz na co dzień grający w KS Prosna Kalisz oraz drużynie Mejnia pod Brzozą Kalisz, która bierze udział właśnie w rozgrywkach sześcioosobowej piłki nożnej. To kolejny udział młodego, bo 18-letniego piłkarza w zgrupowaniu. Wcześniej uczestniczył on w szkoleniach przed Mistrzostwami Europy w Albanii, w samych rozgrywkach, w których w Polsce nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu, nie brał udziału ze względu na egzamin maturalny, który kolidował z turniejem. Teraz pochodzący z Gołchowa, ale związany z kaliskimi klubami, piłkarz ma szansę na udział w Mistrzostwach Świata w Niemczech.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 25 minut 11.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.

0: teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Po polach gnaj, wietrze gnaj, śpiewał przed momentem na antenie Radia Centrum Zakopower. Tak się składa, że w kalendarzu dzisiaj mamy właśnie Światowy Dzień Wiatru. To pomyślnych wiatrów oczywiście wszystkim przy tej okazji życzymy, no ale także mundial. Mundial trwa, jeśli chodzi o mundial, to zawsze podczas takich mistrzostw jest piosenka, która takiemu ważnemu wydarzeniu towarzyszy. Shakira. Ona już miała swój przebój Waka Waka, na pewno pamiętacie, kiedy to mistrzostwa świata miały miejsce w Afryce. Teraz mają w Ameryce i znów Shakira ma swój przebój. Teraz w duecie Bruno Boy wraz z nią, a utwór to Daj Daj. To jest także utwór, który czeka na wasze głosy w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów Top 30. Ostatnie notowanie listy przebojów za nami. Tam w czołówce w pierwszych trzech miejscach bez zmian Męskie Granie Orkiestra prowadzi z nowym utworem Nareszcie, Cztery Pory Roku. Od Wiktora Waligury na miejscu drugim i Teddy Swims, Mr. Know It All na miejscu trzecim. Kolejny tydzień z rzędu bez zmian, ale tak jak mówiłem, Shakira na swoje miejsce na tej liście jeszcze wciąż czeka w propozycjach. Także jeśli ten utwór się podoba, to możecie zagłosować na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 26 lat w internecie. Tyle spędzi w internecie przeciętny Polak w trakcie swojego życia. Sporo, prawda? Najnowsze badania w tym temacie zostały przeprowadzone, a wynikami podzielimy się z wami już o godzinie 11. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrego poniedziałkowego popołudnia wam życzę, a po godzinie 11 towarzyszyć wam już będzie Karolina Romke.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
10: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Z racji obecnego zachmurzenia i rodzaju chmur, który nad naszymi głowami się znajduje, w każdej chwili mogą pojawić się teraz przelotne opady deszczu. A po południu niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Co do tego wszystkiego, żeby dzień był jeszcze piękniejszy, silny i umiarkowany wiatr. Ten w tej chwili już odczuwalny, wiejący z prędkością powyżej 20 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali, na termometrach maksymalnie dzisiaj do 18 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu. Curaçao walczyło dzielnie, ale tylko na początku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące, a środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
6: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
5: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczeskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji, w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
7: To mogliśmy być my. To nas, gracze trzech koron, wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są o te wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
5: To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Dzień dobry, Karolina Romka z Wami z tej strony mikrofonu w poniedziałek. Poniedziałek, 15 czerwca w kalendarzu, jakby ktoś jeszcze jakimś cudem nie zauważył. Dzisiaj dzień pochmurny, deszczowy, deszcz cały czas potrzebny. Dzisiaj trzeba będzie się trochę ubrać, więc jakby ktoś tam już robił porządki w szafie i okazało się, że jednak już przerzucił sobie rzeczy z jesiennych na wiosenno-letnie albo same letnie, no to trzeba będzie trochę tą szafę teraz jeszcze przewertować, żeby znaleźć te ciepłe rzeczy. No cóż, ale będziemy Was rozgrzewać za pomocą muzyki na 106.4, dodawać otuchy tak przy poniedziałku. Ja wierzę w to, że znajdziecie sporo siły. Tego Wam życzę.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 11 zerkam do kalendarza. Jak to będziemy robić? Policzymy. No dobrze, niech będzie 166 już dzień roku, do końca 199 dni, a jeżeli chodzi o wiosnę, no to jakoś tak ucieka, nie ucieka. 5 dni do końca wiosna, lato skromne. Gdzieś tam coś powiedziało, że może przyjdzie i tak jakoś się skończyło, ale spokojnie. Z tego co widzę, to już wkrótce temperatura ma się mocno poprawić, więc czekamy na te letnie temperatury i na dużą ilość słońca.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest taki artysta, który łączy wiele technik, materii i podróżuje po różnych obszarach sztuki. I do tej wędrówki również zaprasza widza. Wiadomości do samego siebie to wystawa, którą możecie zobaczyć w Centrum Kultury Sztuki przy Łaziennej 6, a szczegóły o niej w wiadomościach już o 11.30.
0: Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
0: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl. Reklama.

0: Godzina 11.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o kłopotliwym parkowaniu przy jednym z kolskich targowisk. Będzie o wypadku w gminie Kraszewice oraz wiadomościach wysyłanych do samego siebie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno spółdzielnię mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
3: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloków spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia. W związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trzy osoby przewieziono do szpitali. To efekt groźnie wyglądającego wypadku, do którego doszło w niedzielę po 16 w Racławicach w gminie Kraszewice.
4: 22-letni obywatel, kierując pojazdem marki Renault, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał z drogi, uderzając w opłotowanie jednej z posesji, a następnie w nasadzenia drzewne. Kierujący podróżował wraz z dwoma pasażerami, 23-letnim i 22-letnim. W wyniku zdarzenia kierujący został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala klinicznego we Wrocławiu, natomiast pasażerowie zostali przetransportowani do szpitala w Kaliszu.
2: Powiedziała Radiu Centrum młodszy aspirant Eliza Rybczak, oficer prasowy ostrzeszowskiej policji. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wiadomości do samego siebie, każda z nich inspirowana różnymi miejscami i zdarzeniami, ale wszystkie zamknięte w pracach prezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przez Rusłana Kalmykowa. To artysta łączący wiele technik i materii oraz podróżujący po różnych obszarach sztuki, zapraszając do tej wędrówki również widza.
5: Już wszyscy wiadomości wysłane. Te wiadomości to bardzo, może troszkę takie osobiste historie, które powiązane z różnymi życiami, z ludźmi, z procesami, z jakimiś art-projektami, które były zrealizowane wcześniej i zaraz faktycznie to dotarło do mnie z pewnym narratywem, z pewnymi ustawieniami na dzisiaj.
2: Powiedział Radiu Centrum Rusłan Kalmykow. Wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi wystawa Wiadomości do samego siebie. Natomiast była jednym z wydarzeń zakończonego w niedzielę Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki, a wystawę można oglądać jeszcze przez tydzień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 12.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody.

0: BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.
3: Yes! Open, come on! Martinez, you ready, girl?

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No i o supermocach będzie z dzieciakami z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy ulicy Szkoły, przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w bieganinie. No to posłuchajmy o tych supermocach.
2: Gdybyście mieli jakieś supermoce, to jaką supermoc byście chcieli mieć?
3: Szybkość, żeby łapać przestępców.
2: A ty jakie supermoce?
4: Wszystkie.
2: A takie dwie najbardziej potrzebne?
4: Latanie i szybkość.
5: Chciałabym być silna.
6: Ja bym chciała być niewidzialna, żeby podkradać się pod cukierki.
2: Żeby się podkradać pod cukierki?
6: Ja chciałam mieć moc latania. Chciałam łapać pyciany.
7: Żeby szybko biegać.
8: Zamienić się w Pacmana.
9: Ja bym chciała latać i zwiedzać świat.
10: Latać i szybko biegać.
11: Teleportacja i latanie. Latanie po to, żeby biedne ptaszki, które są w niebezpieczeństwie, latować. A teleportacja, że będę miała taki przycisk i jakbym będzie biegał, to znaczy, że jesteś niebezpieczny i ja tam polecę.
1: No, powiem wam, że mnie zatkało takie moce. Coś czuję, że u dorosłych supermoce to między innymi takie, żeby móc się w końcu czasami wyspać.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: 6 minut pozostało do godziny 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W wiadomościach między innymi wracamy do tematu porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale powiemy także o cenach truskawek, które znów mogą wzrosnąć przez niepogodę. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli Twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 0207. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: A cóż w tej pogodzie? To już dzisiaj mocno zachmurzone niebo. To już zdążyliście na pewno zauważyć i jeszcze możliwe jakieś przelotne, niewielkie opady deszczu w części naszego regionu. Dziś maksymalnie w okolicach 18-19 stopni. Na razie takie skromne 14,5 wiatr z zachodu. Wieje teraz umiarkowanie 24 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran. Eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na pięcioarowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
5: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
7: Z jakiego powodu ktoś zabiera posesyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
5: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
8: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
5: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
9: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
5: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
2: Kursy walut.
3: To my teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o waluty. Średni kurs euro teraz to 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański to 3 zł 65 groszy. Frank szwajcarski 4 zł i 60 groszy. I na koniec funt brytyjski, który jak zwykle ma się najlepiej, 4 zł i 91 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już prawie 5 minut po godzinie 12. Mam dla tych z Was, którzy tak nie lubią poniedziałku, nie mogą się wygrzebać po weekendzie i brakuje im energii, kawałek, który myślę, że tę energię gdzieś tam z powrotem przywróci. Chociaż częściowo. No a jeżeli znacie słowa, a pewnie trochę tak, to śmiało możecie się dołączyć do Dody. Nie daj się. Znacie na pewno ten kawałek.

Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Reklama.

0: To sprawdźmy, jak będzie wyglądała ta pogoda, kiedy nam się w końcu ociepli, kiedy będzie przyjemnie i słonecznie. Powiem wam tak, na kolejny weekend, już od piątku możecie już robić zakupy na grilla albo planować sobie jakiś bardzo przyjemny czas. Najlepiej w sobotę też nie pracować, bo to sobota będzie tym dniem najgorętszym. Już od jutra słońce pojawi się nieco chętniej i nieco mniej chmur. I tak w dobrym kierunku weekendowym, słonecznym, gorącym nawet, bo już od piątku w okolicach 29-30 stopni, w sobotę nawet powyżej 30, w niedzielę gdzieś tam, mimo że gorąco, mogą być może pojawić się jakieś przelotne opady. Ale weekend zapowiada się naprawdę bardzo przyjemnie. Więc już teraz możecie od poniedziałku właśnie z uśmiechem na ustach, tak do weekendu. Tego wam życzę. Co do planów, to możecie się oczywiście podzielić, może czymś zainspirujecie. Numer telefonu doskonale znacie.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
7: 21 minut po godzinie 12.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Czyli skoro poniedziałek i skoro ta pora, to czas na program Słowo w Słowo. Już za kilka chwil tym razem gościnią programu będzie Anna Jakubczyk, dyrektorka Dolanowskiego Domu Kultury, o wspaniałej dwudniowej imprezie historycznej zatytułowanej Gród Bartosza – Noc Dwóch Tradycji. Właśnie nam opowie, która w nadchodzący weekend odbędzie się w Odolanowej właśnie. A program Słowo w Słowo już dziś o godzinie 12.30.

0: To formacja Roxette, Listen to your heart, czyli posłuchaj swojego serca. Do muzyki wrócimy już za kilka chwil, tymczasem minęła już godzina 12.30.
1: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
2: Kasia Górcewicz, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Ania Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Dzisiaj spotykamy się, ponieważ już w ten weekend, 20 i 21 czerwca, Park Natury w Odolanowie zamieni się w miejsce, gdzie ożyją dawne tradycje, słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat. Co się będzie działo?
3: Dokładnie tak, jak pani mówi. Zaczynamy 20 o 16 i będzie to Dzień Słowiański, Noc Kupały. Będzie osada słowiańska, w której będzie można dotknąć na żywo tych wszystkich warsztatów starych rzemiosł, postrzelać z łuku, popróbować podpłomyków i wiele, wiele atrakcji czeka akurat jeśli chodzi o gród Słowian. Będą koncerty, warsztaty plastyczne, wiciewianków i oczywiście cały obrządek związany z Nocą Kupały, czyli pochód, pochodnie, ognisko, żywy ogień przede wszystkim, puszczanie wianków na staw przez panny, tak, bo takie mamy tradycje. I później po koncertach i po całym obrządku czeka nas fire show, tak, i grupa Infernal. I zakończymy, myślę, że około godziny pierwszej. Dostępny będzie za darmo plac, pole namiotowe, w którym będzie można się zakwaterować. No i na drugi dzień zaczynamy o godzinie 14. Mszą w języku łacińskim z orszakiem rycerskim już, bo to będzie noc świętojańska już, typowa. Będzie msza w języku łacińskim, później będzie wielki pochód, święcenie wody. No i zacznie się już na terenie Parku Natury część druga, tak? Czyli znowu koncerty, warsztaty, obóz rycerski, który będzie prowadziła grupa Poczet Wierzbięcy z Krotoszyna, który jest bardzo blisko czasem rekonstrukcyjnym Bartosza, patrona Odolanowa. No i taki główny koncert, na który zapraszamy o godzinie 19, to jest Joanna Lacher i Drasta. To będzie takie połączenie troszeczkę dawnej muzyki słowiańskiej z nowoczesną. Taka zagadka.
2: Będzie bardzo dużo się działo w ciągu tych dwóch dni. Będzie można rzeczywiście wiele doświadczyć, ale z tego, co wiem, będzie można też samemu tak jakby wziąć udział czynny w tym wydarzeniu, bo będzie można się przebrać.
3: Tak, tak. Zapraszamy wszystkich do przebrania się w strój z tamtych czasów. Sama też postaram się ubrać suknię z czasów średniowiecznych i myślę, że właśnie takie rodzinne uczestniczenie w takim wydarzeniu sprawi, że troszeczkę się przeniesiemy w czasie i rzeczywiście poczujemy jak w czasach średniowiecznych. Serdecznie do tego zapraszam.
2: Czyli jest to wydarzenie przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i do dorosłych?
3: Oczywiście, że tak. Tak, tak. Bo i grupa plastyków, i grupy rekonstrukcyjne mają przygotowane bardzo sporo atrakcji dla i dzieci, i dorosłych. Będzie gimnastyka słowiańska, na którą będzie można też się zapisać akurat w pierwszy dzień. Będzie też możliwość, żeby zajrzeć do tak zwanej Bartoszówki, to jest wigwam, który też jest tam na terenie i tam będziemy mieli dwie szeptunki, tak można to nazwać, dwie pisarki, które przy okazji promowania swoich książek będą też wróżyć z kart, ale będą prowadzić też warsztaty zielarskie i będą miały różne tam ciekawostki dla Państwa.
2: Jeśli brać udział w takich wydarzeniach, to tylko właśnie w tym okresie 20-21, Noc Kupały, najkrótsza noc w roku, więc idealnie to wszystko się składa. Ale nie jest to jedyne wydarzenie, które Państwo w tym właśnie okresie takim przedwakacyjnym zorganizowali, ponieważ za nami wernisaż wystawy. Wystawy do 3 razy sztuka. Co można na niej zobaczyć?
3: Malarstwo, rzeźbę, serdecznie zapraszam. Będzie to wystawa 3 przyjaciół artystów związanych z Galerią 33. Jest to Natalia Wegner, Krzysztof Ryfa i CET, czyli Marian Małecki. Wystawa będzie możliwa do obejrzenia w ciągu tygodnia. Jest to czas od wtorku do czwartku, od godziny 10 do 15, ale jeśli ktokolwiek będzie miał ochotę obejrzeć sobie ją w wieczornych porach, to zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Odolanowskim Domem Kultury i też będzie taka możliwość, żeby sobie przyjść wieczorową porą i obejrzeć wystawę.
2: Potem wielkie przygotowania do wielkiego wydarzenia, czyli Dni Odolanowa. Chyba największa impreza, jaką właśnie tutaj w tym regionie południowej Wielkopolski można obejrzeć, można w niej uczestniczyć. W tym roku jubileuszowa 30. edycja, więc pewnie tym bardziej będzie się działo.
3: Tak, dokładnie tak. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale mogę powiedzieć, że będzie bardzo dużo niespodzianek ze względu na to, że jest to jubileuszowa edycja. Mamy podejście bardzo takie międzypokoleniowe, tak, żeby ukłonić się troszkę do osób, które pamiętają jeszcze pierwsze Dni Odolanowa, które odbywały się na rynku. Docierają do mnie różne piękne historie, że ludzie wystawiali stoły na zewnątrz, biesiadowali, nie mieścili się na tym rynku. No a wiadomo już teraz, to jest duża impreza masowa, podczas której łączymy i nowoczesne

0: Wszyscy czekają, czyli jakie gwiazdy wystąpią, pojawią się lada moment.
1: I oczywiście my też będziemy to śledzić i dzwonić do Państwa codziennie z pytaniem, czy już możemy zdradzić, oczywiście, kto wystąpi. Ale trzeba podkreślić, że takie ośrodki kultury, jak właśnie ten Odolanowski, działa nie tylko od imprezy do imprezy. Bo oczywiście tak naprawdę pracują Państwo codziennie. Co się dzieje na co dzień w Odolanowskim Domu Kultury?
0: Na co dzień mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych, tak? Zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I są to między innymi zajęcia z tańca, z wokalu, instrumentalne, plastyczne. No w przyszłości zamierzamy to jeszcze poszerzyć o inne tematy, także myślę, że to będzie oferta, która będzie się rozwijała z roku na rok. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że w sierpniu już będą pierwsze informacje, jakie te zajęcia będą się odbywać i pierwsza rekrutacja będzie ogłoszona.
1: Warto brać udział zarówno w takich warsztatach, jak i w tych wydarzeniach, które odbywają się na przykład raz w roku. Przypomnijmy jeszcze na koniec, 20-21 czerwca, Park Natury w Odolanowie, Gród Bartosza, wielki historyczny piknik, wielkie historyczne wydarzenie. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu, pani Annie Jakubczyk, dyrektorce Odolanowskiego Domu Kultury.
0: Bardzo dziękuję, miło mi i dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
2: Słowo, słowo w Radiu Centrum.
3: A jeżeli nie zdążyliście wysłuchać całej rozmowy, to będzie ona oczywiście dostępna na profilu Radia Centrum na Facebooku już wkrótce.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon

0: serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lease, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

Zerkam, jakie mamy dzisiaj święta. Poniedziałek, 15 czerwca w kalendarzu, a ze świąt, bardzo proszę, dzisiaj mamy Światowy Dzień Praw Osób Starszych, bardzo ważne święto. Do tego Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Czuwajcie nad swoimi seniorami, dbajcie o ich bezpieczeństwo, to ważne. Co jeszcze? Otóż jest także coś dotyczące zwierząt, ale i zwierząt, i ludzi, bo to ogólnopolski dzień dogoterapii. No tak, jak się przytulicie do swojego czworonoga, to od razu terapia jest gwarantowana. I jaka przyjemna. Światowy Dzień Wiatru, także w kalendarzu. Takie święta też mamy, związane nieco z pogodą. No to tyle w kwestii świętowania. Przy poniedziałku też oczywiście można. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. W nich o obławie, która trwa na sprawce strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Szczegóły w wiadomościach już o 13.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Taka ta pogoda dzisiaj w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych, bardzo małych opadów deszczu. Trochę mocniej zawieje czasami, teraz z zachodu umiarkowanie. 26 km na godzinę. Na moim termometrze radiowym 15 stopni. Dziś maksymalnie w okolicach 18-19. Do tego na barometrach mamy 1009 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmitarek-Zabłocka.
6: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
5: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
7: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
5: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Najlepsze lekarstwo, przytulić się do swojego czworonożnego przyjaciela. No chyba, że macie innych przyjaciół, nawet takich pełzających. Jeżeli kochacie, też się przytulcie, tylko uważajcie, bo do niektórych to za mocno, wręcz nie można, żeby krzywdy nie zrobić. 4 minuty po godzinie 13 wracam do muzyki. No to mam dla was teraz coś bardzo przyjemnego. Lionel Richie i Angel.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu Gminy Caków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. To właśnie już dziś tym razem gościem Marta Lau, autorka poruszającej książki pod tytułem On nigdy taki nie był, a tam opisuje własne doświadczenia związane z opieką nad najbliższymi osobami, które chorują na demencję i na Alzheimera. Bardzo ważny, bardzo poruszający temat, a spotkanie skierowane nie tylko do mieszkańców gminy, ale także do całego powiatu kaliskiego, Kalisza i regionu. Początek tego spotkania w filii bibliotecznej w Kamieniu o godzinie 18. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm
1: 16 minut już po godzinie 13. Już teraz Crazy Town i Butterfly.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: 13.30 minęła, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od sporego zastrzyku gotówki na sprzęt dla kardiologii w Pleszewie. Powiemy, z czym musieli zmagać się organizatorzy tegorocznej La Strada. Na koniec zajrzymy do remontowanej szkoły w Koźminku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszewskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
3: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator pleszewskiej kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce pleszewski szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Główne przedstawienia odbyły się w miniony weekend, co z uwagi na pogodę było wielkim wyzwaniem dla artystów.
4: Ogólnie cudownie. Jesteś pierwszy raz na La Stradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy jakby spotykamy się z jedną kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem, przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
5: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie. No.
4: I to jest cudowne.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Formy Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
6: Bardzo mi się podobało. Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu. Szadowo.
2: Powiedziały Radiu Centrum Dzieci. La Strada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleckiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian, dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji między innymi także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a na ich koniec przewidywany jest lipiec bieżącego roku, informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów 780 tysięcy złotych z programu rządowego Fundusz Polski Ład.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 14, więc już trwa, więc nadal można program dla seniorów skorzystać z bezpłatnej usługi Złotej Rączki dla Seniora. Właśnie zgłoszenia są przejmowane w poniedziałki, środę i piątki w godzinach od 13 do 17. Jeżeli potrzebujecie jakichś drobnych napraw, złożenia jakiegoś mebla, czy też przymocowaniu półek, a może coś się zatkało albo gdzieś cieknie, śmiało korzystajcie z programu, który finansowany jest z budżetu miasta Kalisza, a numer telefonu to 669 227 724. Przypominam, 669 227 724.
1: i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: To startujemy. Mam nadzieję, że macie już przygotowane coś do pisania, ale spokojnie, jeżeli nie zdążycie, to znajdziecie ogłoszenie także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tuż po ogłoszeniu będę czekać na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 1064 już teraz.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: I to tyle. Ogłoszenie znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tam możecie także spisać wszelkie informacje. Już teraz, jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 106 4. Czekam na Wasze telefony.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich także na sportową. Powiemy o pierwszych meczach, które za nami, tak zwane mecze potęg. Szczegóły już o 14.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Cóż w tej pogodzie? Czasem słońce, czasem chmury, czasem delikatny deszczyk, ale dzisiaj już raczej nie powinno padać. Może miejscami w części naszego regionu troszeczkę pokropi. Na moim radiowym termometrze już prawie 17 stopni, dziś maksymalnie do 19. Wiatr z zachodu, jej umiarkowanie 26 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze jest stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
6: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
5: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
6: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
5: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
7: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
5: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
8: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
5: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: No, tego.
3: Może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Teraz konkurs.
1: Jak jest tak średnio przyjemnie, to można się schować w kinie, a dzisiaj w kinie poniedziałek i poniedziałkowy klub filmowy Film Ojczyzna, czyli najnowszy film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego. Oj, warto wpaść się o 19. Trochę wcześniej, bardzo przyjemny film, Drugie życie, o 16.50 dokładnie. A żeby zdobyć podwójną wejściówkę na to wydarzenie, wystarczy zadzwonić już teraz. Numer 88 400 106 4. Czekam na wasze telefony.

0: Ja wracam do mojego kinowo-radiowego konkursu. Ze mną jest już Arek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Powiedz słuchaczom, skąd dzwonisz?
1: Z Kalisza.
0: Wiedziałam, że tak spryciula odpowiedź. Samochodu z Kalisza, w bezpiecznym miejscu zaparkowane, żebyśmy mogli pogadać. Jak tam poniedziałek?
1: Pracowicie.
0: Wydrużyłeś się już w nowy tydzień?
1: Tak. No niestety musiałem na szybko się wdrożyć, bo tak magma trwałem, namieszałem, że...
0: O nie.
1: Ale jeszcze mniej więcej wiem, co robię, także nie jest źle.
0: To mi się podoba. Mniej więcej wiem, co robię. Ja myślę, że duża część z nas przy poniedziałku też mniej więcej wie, co robię. No, jakaś recepta?
1: Jak wychodziłem, działało lepiej niż jak przyszedłem do pracy.
0: Okej, czyli jest progres.
1: Cały sukces, można powiedzieć.
0: To dobrze, to życzę w takim razie, żeby było więcej sukcesów na cały tydzień. Można powiedzieć, że taki mały sukces również, bo udało ci się jako pierwszemu dodzwonić, więc otrzymujesz ode mnie podwójne zaproszenie do Gina Centrum. Wybierzesz sobie oczywiście seans, jaki ci będzie się podobał, ale skoro podwójna, to jeszcze podpowiedz, kogo zabierzesz.
1: Moją Małgorzatę oczywiście.
0: Moją Małgorzatę.
1: Pozdrawiam, to prawda, słucha akurat innego trochę radia, jej strata.
0: Gośka, ty się tam przełącz na falę 106,4. No, chociaż raz kiedyś. No dobrze, że ty nadrabiasz z waszej dwójki.
1: Jak jedzie ze mną samochodem, to wtedy słucham.
0: Nie ma wyjścia, prawda, wtedy.
1: A ja się powiem, do części jeździ, bo jakoś z samochodem mi się udaje do was dodzwaniać.
0: No proszę, no byleby bezpiecznie, pamiętaj. No.
1: Nie, oczywiście. Ja jestem bardzo bezpieczny kierowcą. Może czasami dobrze. Trochę za szybkim, ale...
0: Ważne, że się udało, że wybierzecie się wspólnie do kina, no to oczywiście wędruje wejściówka do ciebie, a teraz możesz pozdrawiać.
1: A więc tak, pozdrawiam moją kochaną Małgorzatę i wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Super obsługa Radia Centrum.
0: Dziękuję.
1: I wszystkich z Koliana.
0: O, no to też pozdrawiamy. Dobrze, to pozdrawiamy. Apetycznie zabrzmiało, chyba sobie zrobię jakiś obiadek. To trzymajcie się udanego seansu w takim razie. Pa, pa.
1: Pa, pa, do usłyszenia.
2: Radio Centrum.
3: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Reklama.

0: To oczywiście Imagine Dragons i Thunder. Miejmy nadzieję, że na razie bez żadnych burz. Mała przerwa w muzyce, zbliża się 14:30. Czas na wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o loterii za podatek, sprawdzimy wyniki wyborów w Koźminie Wielkopolskim i będzie podsumowanie profilaktycznego programu związanego z Czerniakiem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwa loteria PIDA. Do jej zakończenia został niespełna tydzień. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanicy Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni ostrowianie, którzy w rozliczeniu PID za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
3: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich ostrowian, aby to zrobić, do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 tysięcy złotych, w tym nagroda główna 15 tysięcy złotych, ale myślę, że to także bardzo interesujące dwa vouchery do spa. Myślę, że wszystkie panie będą tym voucherem, tą nagrodą akurat bardzo zainteresowane.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Aby wziąć udział w loterii, trzeba zarejestrować się na stronie PID dla Ostrowa. Formularz zgłoszeniowy jest prosty i zajmuje tylko minutę. Rejestracja trwa do 21 czerwca, a losowanie 30 czerwca.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. O fotel włodarza we wczorajszych wyborach ubiegało się dwóch kandydatów. Frekwencja wyniosła ponad 48%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, startującym z własnego komitetu wyborczego, oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W powiecie ostrowskim zakończył się program bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
4: 31%, proszę Państwa, zostało skierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
2: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

No jak tam, kochani, jak tam, drogie robaczki, jak wam poniedziałek mija? Mam nadzieję, że jest całkiem nieźle, że nie jesteście jak w tej pogodzie, tak trochę w kratkę i tacy zmieszani, że nie wiecie co, jak, gdzie, z czym. Coś się popsuje, coś się naprawi. No cóż, poniedziałek rządzi się swoimi prawami, więc nie ma się co tym przejmować. No spokojnie, zaraz kolejny dzień i tak w dobrym kierunku tym weekendowym, bo przecież weekend ma być naprawdę bardzo przyjemny i bardzo gorąco, więc możecie już sobie coś tam zaplanować. Oby się udało. Jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, to myślę, że tutaj absolutnie nie ulega wątpliwości, że będzie to naprawdę dobry czas. To już tak przy piątku, piątuniu się całkiem nieźle zapowiada, bo to będzie Światowy Dzień Leniwych Spacerów. Jeżeli będziecie mogli sobie na takie właśnie lenistwo pozwolić, ale spacerowo, to bardzo proszę. Chociaż są tacy, którzy w pozycji horyzontalnej czują się zdecydowanie lepiej niż chodząc. No zdarza się. No i pamiętajcie, że w niedzielę, tą gorącą niedzielę, będziemy mieć pierwszy dzień lata. Ciekawa jestem, jak będziecie tę okazję chcieli uczcić. Dajcie znać. Numer telefonu znacie: 62 503 106 4.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się pełna, więc zbliżają się kolejne wiadomości z kraju i ze świata. O czym tym razem? Powiemy o fanach jednego z najsilniejszych zespołów rockowych, Foo Fighters, którzy zjechali się do Warszawy, bo wieczorem koncert, oj, pozazdrościć. Szczegóły o 15.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Estrada folkloru i 16 swoiste spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Kruszywa.

0: soczaki, gryzy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie cały czas niebo mocno zachmurzone, czasami nieśmiało gdzieś tam przegląda słońce i mamy teraz na termometrach w okolicach 17 stopni, wiatr z zachodu, umiarkowane 26 km na godzinę, a obecnie na barometrach 1009 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
6: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
7: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
5: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
8: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
5: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
9: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
5: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
10: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
5: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: O, jak ja zazdroszczę tym, którzy tam są teraz, jak fajnie. Dajcie znać, jeżeli tam się wybieracie, jak było, wyślijcie jakąś fotkę. No dobrze, może nie Nirvana, nie Foo Fighters, to nadrobię może jakąś wieczorową porą, ale mam dla was teraz Maroon 5 i Christina Aguilera i Moves Like Jagger, 5 minut po 15.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama.

0: Zerkam na radiową listę przebojów top 30 wśród propozycji. Jest Mrozu z tym kawałkiem, który już słyszeliście, z tym, który pewnie już tam gdzieś jest w waszych serduchach. Są tacy, którym nie zagrał, ale coś czuję, że większości z was jednak się podoba. Zaraz go przypomnę i przypominam też, możecie oddawać swój głos na piosenki, które są na radiowej liście przebojów rc.fm top 30. Wśród propozycji właśnie mamy Mroza i nie ma miejsca jak doma.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
4: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
0: Reklama.

0: 15.30 minęła wiadomość. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kłopotliwego parkowania przy jednym z kaliskich targowisk. Będzie o wiadomościach wysyłanych do samego siebie, a na koniec o trzech dodatkowych medalach ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jestem mieszkańcem bloku przy Alei Wojska Polskiego 60 w Kaliszu. W każdą sobotę podczas funkcjonowania targowiska mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami związanymi z nielegalnym parkowaniem pojazdów. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się za pośrednictwem linii interwencyjnej jeden z naszych słuchaczy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy zarówno spółdzielnię mieszkaniową Dobrzec, której jest to blok, oraz policję.
3: Przedstawiciele spółdzielni są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, jednak przyznają, że w świetle obecnych przepisów nie mogą zakazać parkowania na wyznaczonych miejscach osobom, które nie są mieszkańcami, mimo iż przy wjeździe na ten parking jest znak informujący, że parkować mogą wyłącznie mieszkańcy bloku spółdzielni. Sprawa ta ma jednak drugi wątek, o którym wspomina nasz słuchacz, a mianowicie parkowanie na chodnikach, terenach zielonych oraz sposób utrudniający mieszkańcom korzystanie z parkingu i swobodny wyjazd z osiedla. Jego zdaniem zgłoszenia te są ignorowane, a problem nie jest traktowany z należytą powagą. Zwróciliśmy się do kaliskiej policji o komentarz w tej sprawie. Jak przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, od początku roku mundurowi otrzymali jedno zgłoszenie w sprawie niewłaściwego parkowania w tym miejscu, a w sprawie tej spisano dwie notatki w celu sporządzenia dokumentacji w postępowaniu o wykroczenie. Jak dodaje, by funkcjonariusze karali kierujących, którzy zaparkowali w niewłaściwym miejscu, konieczne są zgłoszenia. W związku z tym kaliska policja apeluje o informowanie o każdym takim przypadku. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wiadomości do samego siebie. Każda z nich inspirowana jest informacjami od innych ludzi, od otaczającego świata natury, od sztuki i zamknięta w pracach prezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przez Rusłana Kalmykowa. To artysta łączący wiele technik i materii oraz podróżujący po różnych obszarach sztuki, zapraszając do tej wędrówki również widza.
4: Już wszyscy wiadomości wysłane. Te wiadomości to bardzo, może troszkę takie osobiste historie, które powiązane z różnymi życiami, z ludźmi, z procesami, z jakimiś art-projektami, które były zrealizowane wcześniej. I zaraz faktycznie to dotarło do mnie z pewnym narratywem, z pewnymi ustawieniami na dzisiaj.
2: Powiedział Radio Centrum Rusłan Kalmykow wiadomością artysty, ale do całego świata jest także stworzona z tysiąca luster mandala pokoju i szacunku powstała na murze cmentarza żydowskiego w Kaliszu. Te ułożył po ataku Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi. Wystawa wiadomości do samego siebie jest jednym z wydarzeń zakończonego w niedzielę Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a wystawę można oglądać jeszcze przez tydzień. W sobotę 11 medali, w niedzielę dorzucili 3 krążki. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas zakończonych w Zamościu Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS. Łączny bilans Ostrowian to 14 miejsc na podium.
5: W niedzielę w trójskoku 18 srebrny medal z nowym rekordem życiowym 12 metrów i 27 centymetrów wywalczyła Zofia Losy. Brązowy krążek w biegu na 200 metrów U20 zdobył Nikodem Zimniak. Sprinter stali pobiegł najszybciej w życiu na tym dystansie w czasie 21 sekund 92 setnych, ale jego wynik nie powędruje do tabel i nie będzie rekordem życiowym z uwagi na zbyt mocny wiatr. Ostatni brązowy medal dla stali zdobyła sztafeta 4x400 metrów U23 w składzie Sebastian Januszewski, Filip Woński, Karol Pałatyński i Tymoteusz Nowak. KS Stal LA Ostrów Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Zamościu zakończyła z dorobkiem 14 medali, 4 złotych, 2 srebrnych i 8 brązowych, co dało żółto-niebieskim 7 miejsce w klasyfikacji medalowej tej imprezy. Wyżej, bo na 4 pozycji na 103 punktujące kluby Stal Ostrów zakończyła zmagania w klasyfikacji punktowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No to dzień dobry wszystkim kierowcom, tym, którzy teraz za kółkiem. Oj, teraz o tej porze to rzeczywiście sporo się dzieje. Trzeba będzie w wielu miejscach postać w korkach. Już dajecie znać za pośrednictwem profilu na Facebooku Radia Centrum, że dzieje się za Ostrowem w kierunku Kortoszana, czyli droga krajowa 36. Czyli odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny, tam wahadło, tam trzeba ściągnąć nogę z gazu i tam tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc jeźdźcie ostrożnie. No i życzę, żeby można było właśnie jechać nieco sprawniej. W samym Ostrowie przybudowa Klasztornej Leduchowskiego, a w Kaliszu pamiętajcie, jeszcze drogowców spotkacie na Suli Sławickiej i na Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Za informacje dziękuję wszystkim tym, którzy starają się również dawać znać, nie tylko za pomocą profilu na Facebooku.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny

0: Przekroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Właśnie rekordzista przekroczył dopuszczalną prędkość prawie o 70 km na godzinę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No to teraz dla wszystkich kierowców zróbcie głośniej, co by wam się tak płynęło w kierunku bardzo przyjemnym, muzycznym. Enrique Iglesias i Bailemos.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
8: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
9: No to wracamy do tych wszystkich supermocy, o których rozmawiał reporter Radia Centrum Tomasz Michalak z dziećmi z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzików na pseudonim Inka w Bieganinie.
10: Gdybyście mieli jakieś supermoce, to jaką supermoc byście chcieli mieć?
11: Szybkość, żeby łapać przestępców.
10: A ty jakie supermoce?
12: Wszystkie.
10: A takie dwie najbardziej potrzebne?
12: Latanie i szybkość.
13: Chciałam by być silna.
14: Ja bym chciała być niewidzialna, żeby podkradać się pod cukierki.
10: Żeby się podkradać pod cukierki?
14: Ja chciałam mieć moc latania. Chciałam łapać pyciany.
15: Żeby szybko biegać.
16: Zamienić się w Pacmana.
17: Ja bym chciała latać i zwiedzać świat.
18: Latać i szybko biegać.
19: Teleportacja i latanie. Latanie po to, żeby biedne ptaszki, które są w niebezpieczeństwie, latować. A teleportacja, jakby, że będę miała taki przycisk i jakbym będzie pikał, to znaczy, że jesteś niebezpieczny i ja tam polecę.
8: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Skoro tempo, tempo, no to bardzo proszę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Lecimy z wiadomościami. Znów kwestia internetowa, ile czasu spędzamy w sieci, zwłaszcza dzieci. No i ładny tekst. Spieszmy się jeść truskawki, bo sezon może się szybko skończyć. Szczegóły już o 16.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura 24.pl.
10: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Jednak przeważają chmury, słońce, czasami skromnie gdzieś tam wyjrze. Na moim radiowym termometrze 17,5 dziś, maksymalnie w okolicach 18, być może miejscami na chwilę 19 też się pojawi. Wiatr z zachodu wieje umiarkowanie 26 km na godzinę, a na barometrach mamy teraz 1009 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
6: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
7: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
6: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a pałacem prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
5: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
8: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
5: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagrożeń. Głębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
9: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
10: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
5: Bo zaraz mają przyjść upały.
2: Kursy walut.
3: No to wtedy będzie poszukiwanie, może w innych krajach. Tam być może pogoda nieco lepsza. No to jak już mamy się gdzieś wybierać, to trzeba sprawdzić. Średni kurs waluty euro obecnie to 4,24 zł, dolar amerykański 3,65 zł, frank szwajcarski to 4,61 zł i funt brytyjski 4,91 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut już prawie po godzinie 16, więc z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę. No to niech Wam poniedziałek będzie przyjemny, zwłaszcza to popołudnie, już w dobrym kierunku. Pod wiatr? Nie, Wy to z wiatrem, nie tak jak u Chyrzego.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: A proszę, jakie przyjemne granie, takie, które dodaje wam na pewno energii, a ja teraz dorzucę wam jeszcze informacje dotyczące bardzo przyjemnych rzeczy, które mają miejsce w naszym regionie. Otóż gmina Stawiszyn zachęca do przekazania materiałów, które mogą posłużą właściwie do stworzenia lokalnej izby pamięci. To jest wszystko skierowane do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego, by zachęcić dzieci do odkrywania swoich rodzin, miejscowości, do rozmów ze swoimi dziadkami, z rodzicami, ze starszymi sąsiadami, a na pewno gdzieś tam wokół jakichś takich przyjemnych macie. No i poszukania swoich rodzinnych pamiętek, które często są także związane z lokalną historią, więc bardzo proszę, prace przeróżne i wszystkie te tematy związane z rozmowami można przekazywać do 17 lipca. To konkurs z kufra babci i dziadka, opowieści ukryte w przedmiotach, więc można zrobić zdjęcie, można opisać historię, a przede wszystkim odkryć prawdziwe skarby, no i tę pracę przenieść do biblioteki publicznej gminy miasta i Stawiszyn. Tutaj będzie się wszystko rozstrzygało, tutaj będzie się zbierały wszystkie skarby, a szczegóły znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-0207. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama. Ogłoszenie.
4: Firma Dejano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dejano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Minęła godzina 16:30, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wyników wyborów przedterminowych w Koźminie Wielkopolskim. Podsumujemy ostatni dzień Lestrady i powiemy o rewelacyjnym weekendzie siatkarek z Jankowa Przygodzkiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Piotr Osuch wygrał w przedterminowych wyborach na burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Głosowanie odbyło się 14 czerwca. Uprawnionych do oddania głosów było 9946 osób, a frekwencja wyniosła 48,44%. Mieszkańcy gminy mogli wybierać między Piotrem Osuchem, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego startującym z własnego komitetu wyborczego oraz Grzegorzem Królem ze Zjednoczonej Prawicy. Na pierwszego z nich oddano 4513 głosów, a na drugiego 255 głosów. Różnica między kandydatami wyniosła więc 4258 głosów. Wybory odbyły się przedterminowo i zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza Macieja Bratborskiego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kilka dni, kilkadziesiąt spektakli, koncertów i wydarzeń towarzyszących. Za nami 33. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Główne przedstawienia odbyły się w miniony weekend, co z uwagi na pogodę było wielkim wyzwaniem dla artystów.
3: Ogólnie cudownie. Jesteśmy pierwszy raz na Lestradzie. Strasznie mi się to podoba, ale generalnie mam takie przemyślenie, że bardzo tu jest profesjonalna ta ekipa, która to wszystko tworzy, nie? Czyli w zasadzie wszyscy. Jakby spotykamy się z tą kulturą, z ogromnym profesjonalizmem, z dostosowaniem. Przecież macie w tym roku pogodę, jaką macie.
4: W każdej płaszczyźnie organizacyjnej czujemy się zaopiekowani bardzo profesjonalnie. No,
3: i to jest cudowne.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński z Teatru Form Wielu. Organizatorzy musieli się nagimnastykować, zwłaszcza w niedzielę. Tego dnia 5 spektakli dla dzieci, które miały odbyć się w parku, zostały przeniesione do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Pogoda jednak nie zepsuła publiczności humorów.
5: Bardzo mi się podobało.
6: Odkąd pamiętam, mnie mama zabiera. Ponoć też wcześniej, ale tego niestety nie pamiętam. I za każdym razem jest bardzo niezwykle, wspaniale, emocjonująco i gorąco polecam przychodzić po prostu. Szadowo.
2: Powiedziały Radio Centrum Dzieci. La Strada odbyła się już po raz 33. Partnerem medialnym było Radio Centrum. Trzy tytuły mistrzowskie, w sumie 5 medali na 9 możliwych i aż 5 wywalczonych awansów na Mistrzostwa Polski. To bilans znakomitego weekendu reprezentantek Baryczy Janków Przygocki we wrześniu, gdzie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski w mini siatkówce plażowej.
7: To była totalna dominacja młodziutkich siatkarek Baryczy Janków Przygocki. We wszystkich trzech kategoriach wiekowych podopieczne trenerskiego duetu Michał Wachowski i Katarzyna Pawlicka zdobyły tytuły mistrzyń Wielkopolski. W kategorii U12 złote medale wywalczyły Amelia Wachowska i Alicja Bartnik. Srebrny medal zdobyły natomiast Amelia Malinger i Laura Szpera. Na piątym miejscu uplasowały się Julita Gubisz i Emilia Urban. W kategorii U13 tytuł mistrzyń Wielkopolski wywalczył duet Zuzanna Wolska i Oliwia Wachowska. Srebrne medale zdobyły Michalina Szewczyk i Nikola Wolińska. Tuż za podium uplasowały się Maja Kołodziej i Iga Zawadzka. W kategorii U14 złote medale wywalczyły Nikola Głubisz i Kornelia Grzeszczyk, a na siódmym miejscu uplasowały się Magdalena Sitek i Matylda Kaczmarek. Dodajmy, że we wrześniu rywalizowało łącznie 108 duetów młodych siatkarek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. W tej trasie również jest ruch nieco większy, ale nie jest źle. Są takie miejsca, gdzie musicie rzeczywiście postać. To przede wszystkim droga krajowa numer 12. Tutaj Kalisz, Opatówek. Ta trasa właśnie. Najwięcej dzieje się drogatki w Opatówku do Zdun. Tutaj trwają prace remontowe. Są zwężania, są pachołki na poboczach i także ograniczanie prędkości. Dużo dzieje się także na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku. kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny. Tutaj także wahadło, więc tutaj też musicie ściągnąć nogę z gazu. No i jeszcze z tych mniejszych rzeczy pamiętajcie, że w Flaszowie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Kaliszu drogowców spotkacie jeszcze na Suli Sławickiej. No i tyle, jeżeli chodzi o kwestie trasy. Mam nadzieję, że u Was w tej trasie spokojnie.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
8: Szerokości programu jest życzy Radio Renault, Centrum. Grupa Lis posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Są tacy, którzy już grzmią na uwagę, żeby zwrócić na drzewa, na wycinkę właściwie drzew, bo niemal 7 tysięcy przydrożnych drzew ponoć jest niebezpiecznych. To jest wniosek, który złożył Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do samorządu w województwie warmińsko-mazurskim akurat. Tu drogowcy przekonują, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale społecznicy alarmują, że zagrożenie charakterystyczne dla regionu przydrożne aleje, które od dziesięcioleci stanowią element krajobrazu, pięknego krajobrazu Warmii i Mazur. No pytanie, jak to się skończy?
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty pozostało do godziny 17:00. All or nothing.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni.

0: 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.

0: 12 minut pozostało do godziny 17, tak przy poniedziałku, prawie jak byłby piątek, bo Robert Markowski jest z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam.
0: Czy ty traktujesz poniedziałek jak piątek? Jesteś takim szczęśliwcem, co nie odczuwa poniedziałku?
1: No nie odczuwam, odczuwam.
0: Tak, jednak.
1: Tak, tak. I to z bólem zawsze odczuwam poniedziałek.
0: Oj, ale on, wiesz, jak już jest ta godzina, to on powoli dobiega końca.
1: No.
0: To jest dobra wiadomość.
1: To jest dobre, to prawda.
0: Dobra wiadomość jest taka, że zostajecie w dobrych rękach, Roberta.
1: Zapraszam serdecznie do 23.
0: O właśnie, coś tam będzie miał fajnego w zanadrzu, zwłaszcza, że wieczorową porą to tak nastrojowo.
1: No przede wszystkim dużo dobrej muzy.
0: No i tak, i od czasu do czasu też coś dobrego mu się zdarzy powiedzieć. Ja już chyba język się plącze o tej porze, więc ja wam mówię pa, pa, trzymajcie się ciepło, Karolina Romka, do usłyszenia, hej.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
4: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 18 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. W tej chwili zachmurzenie duże i umiarkowane do końca dnia. Padać raczej już nie powinno. Na barometrach w tej chwili 1009 hektopaskali i ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 17.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
5: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
7: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość, walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem, staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
5: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona między innymi wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
3: Już 4,5 minuty po godzinie 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie na początku tygodnia. Zapraszam serdecznie dziś do 23.00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. Procenta RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Już 19 minut po godzinie 17, dziś poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. Trochę powiało w tym dniu wiatru, a imieniny obchodzą Bernard, Wiesław, Wiesława, Witold, a także Oliwia. Wszystkiego dobrego.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Jest 17.30, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podsumujemy profilaktyczny program badań znamion skórnych w powiecie ostrowskim. Zajrzymy do remontowanej szkoły w Koźminku i powiemy o brązowym medalu dla reprezentacji Polski z ostrowską zawodniczką w składzie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W powiecie ostrowskim zakończył się program bezpłatnych badań znamion skórnych. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania samorządowców. Do projektu zakwalifikowano 167 osób, a chętnych było tak wielu, że utworzono listę rezerwową. Jesienią program ma mieć drugą edycję. Jak poinformowała radna powiatu ostrowskiego z Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, wyniki badań pokazują skalę problemu.
3: 31%, proszę Państwa, zostało skierowań wystawionych do zabiegu usunięcia znamion. 5% było podejrzeń czerniaka. Można powiedzieć, że ileś istnień pewnie uratowaliśmy dzięki tym środkom finansowym.
2: Radna Małgorzata Urbaniak złożyła wniosek o przeznaczenie kolejnych 100 tysięcy złotych na drugi etap badań. Zarząd powiatu potwierdza, że taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany. Jeśli środki zostaną przyznane, kolejna edycja programu może ruszyć jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na finiszu jest remont szkoły podstawowej imienia Andrzeja Mieleckiego w Koźminku. W ramach rozpoczętych w ubiegłym roku w lipcu prac wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz posadzki. Przeprowadzono także termomodernizację ścian dachu i fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. W ramach inwestycji między innymi także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano ściany i sufity oraz naprawiono schody zewnętrzne. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich koniec przewidywany jest na lipiec bieżącego roku, informuje Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Gmina na remont szkoły uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 780 000 zł z programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Reprezentacja Polski do lat 21 z brązowym medalem Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących w koszykówce w Lublinie. Kapitanem i liderką drużyny była na co dzień zawodniczka basket Ostrowi Julia Wojtysiak, a to nie jedyny ostrowski akcent w tej reprezentacji.
4: Trenerką reprezentacji Polski U21 w koszykówce kobiet osób niesłyszących jest ostrowianka Agata Krygowska, w przyszłości świetna koszykarka, obecnie trenerka i wciąż czynna zawodniczka w rywalizacji osób niesłyszących. Krygowska w debiucie zanotowała duży sukces, zdobywając drużyną brązowy medal. Mecz o trzecie miejsce Polek z Australią miał bardzo dramatyczny przebieg. Biało-czerwone prowadziły po pierwszej kwarcie 24-16, a do przerwy 38-36. W trzeciej kwarcie przewaga Polek nieznacznie wzrosła, ale na dwie minuty przed końcem to reprezentacja Australii prowadziła 72-68. Kluczową trójkę odwracającą losy meczu trafiła ostrowianka Julia Wojtysiak, która później wykorzystała jeszcze rzuty wolne i to Polki, wygrywając 76-72, sięgnęły po brązowe medale. Wojtysiak mecz z Australią zakończyła z niebywałym wręcz wyczynem. Zdobyła 37 punktów i zanotowała aż 40 zbiórek. W jej linijce statystycznej dodatkowo pojawiło się 5 asyst i 6 przechwytów. Nic więc dziwnego, że koszykarka basket Ostrowi była zdecydowaną bohaterką Polek w walce o upragniony medal. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ostatni raz dzisiaj wyruszam na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre, nie pada i padać raczej nie będzie według zapowiedzi synoptyków dziś do wieczora. Ruch już umiarkowany, jeździ się w miarę spokojnie w centrach miast. Mamy trochę utrudnień w Kaliszu. Uważajcie, w okolicy ulicy Złotej, Długosza i Majkowskiej. Tam pracują drogowcy, jezdnie są zwężone. Dodatkowo ulica Złota na odcinku od Długosza do ulicy Piłsudskiego ulicą jednokierunkową. Nie skręcicie w nią od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Mamy remont ulicy Sulisławickiej w dalszym ciągu. W dalszym ciągu utrudnienia na drodze krajowej nr 12 pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem. Tam jezdnia mocno zwężona. Ruch miejscami odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa Klasztornej i ulicy Leduchowskiego. Utrudnienia również na drodze krajowej nr 36 od Ostrowa w kierunku do Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 24 minuty, 18.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

I Just Might, to była piosenka Bruno Marsa, prosto z listy przebojów top 30 w ostatnim tygodniu, po 18 tygodniach pobyty na liście przebojów top 30 i maksymalnie piątym miejscu tego utworu w ostatni piątek była ta piosenka na miejscu 15. Kolejne notowanie już w najbliższy piątek, cały czas możecie głosować, głosujecie na RCFM w zakładce lista przebojów, tam znajdziecie 15 propozycji, jak również pierwszą 30. Z tych wszystkich utworów, czyli 45, wybieracie maksymalnie 10 i głosujecie właśnie tam na RCFM w zakładce lista przebojów. A w tej godzinie jeszcze dwa utwory z listy przebojów z miejsca 4, Metzner i Gotham, a później z miejsca 9, Joe i End of Beginning.

Za 8 minut będzie godzina 18. Miejski autobus w szpitalu, w którym pracuje radny KO, to temat dzisiejszego dnia, a także informacja o tym, że policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. To tylko dwa tematy wiadomości, które już za chwilę o 18.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama. Hello?

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro w naszym regionie będzie cieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza, zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Ciśnienie przez cały dzień będzie rosnąć, wieczorem na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
6: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
5: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
7: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
5: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
8: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
9: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
5: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Dla polskiego tenisa są to natomiast wyjątkowo dobre tygodnie, bo najpierw Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Oczywiście nie ma co porównywać turnieju Hertogenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250. ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
11: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
10: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
11: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie.
10: Od dziś Majchrzak jest na najwyższym w karierze 47. miejscu w światowym rankingu.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Najpierw mecz Belgii z Egiptem, a potem wywołujące sporo napięć spotkanie Iranu z Nową Zelandią. To będą pierwsze mundialowe mecze w grupie G. Ze sportowego punktu widzenia na pewno ciekawiej zapowiada się ten pierwszy. Mocni kadrowo Belgowie wiedzą, jak ważne jest dobre rozpoczęcie turnieju, mówi ich trener Rudy Garcia.
10: Emocje są duże, ale nie mogą nas przytłoczyć. Muszą być po prostu dodatkowym źródłem motywacji. Przede wszystkim jesteśmy jednak skoncentrowani, dobrze przepracowaliśmy ten czas i jesteśmy gotowi. Choć umiejętność adaptacji pozostaje, powiedziałbym, najważniejszą cechą grupy, zespołu na boisku i trenera na początku meczu, bo człowiek coś planuje, a czasem dzieje się coś zupełnie innego. A mecz raczej łatwy nie będzie. Egipt ostatnio zremisował z Hiszpanią, przegrał jedną bramką z Brazylią. No wiemy, czego się spodziewać.
3: Mecz Belgii z Egiptem o 21:00, a Iranu z Nową Zelandią o 3:00 w nocy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18, dziś poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dziś swoje 61 urodziny obchodzi Hadziuk z serialu Rancze, czyli polski aktor Bogdan Kalus, a 57 lat kończy dziś niemiecki bramkarz Oliver Kahn.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

Halo Houston, to Jasiek Piwowarczyk, to jedna z propozycji do listy przebojów top 30. Na te i 15 innych piosenek możecie głosować, wchodząc na RCFM w zakładce Lista Przebojów. A to już 28 minut po godzinie 18, za chwilę wiadomości lokalne, a w nich między innymi o nowym sprzęcie w pleszewskiej kardiologii.

0: Jest 18.30, przed mikrofonem Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nowoczesnego sprzętu na Pleszewskiej Kardiologii. Będzie o loterii dla płacących podatki w Ostrowie Wielkopolskim i zgrupowaniu reprezentacji Polski, w którym wziął udział młody piłkarz z Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Pleszewskiego Centrum Medycznego na rozwój kardiologii w ramach wsparcia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Za pozyskane środki szpital kupił nowoczesny sprzęt, który ma poprawić skuteczność leczenia pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.
3: Jak podkreśla prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażej Górczyński, inwestycja jest bardzo potrzebna. W Polsce aż 46% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia, a liczba pacjentów z miażdżycą i nadciśnieniem stale rośnie, zaś nieleczone lub lekceważone schorzenia prowadzą do zawałów serca i udarów. Na pleszewską kardiologię rocznie trafia 2400 pacjentów, a 280 osób korzysta z rehabilitacji kardiologicznej. Wykonuje się tu 1500 zabiegów rocznie, czyli 5 dziennie, mówił podczas briefingu ordynator pleszewskiej kardiologii dr Jacek Górny. Dzięki milionom z KPO do szpitala pleszewskiego trafiły nowe aparaty EKG, system do prób wysiłkowych, specjalistyczne łóżka z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe i kozetki. Wkrótce pleszewski szpital wzbogaci się także o aparat do litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Urządzenie wykorzystuje fale uderzeniowe do leczenia zwapniałych zmian w tętnicach wieńcowych i jest mniej inwazyjną alternatywą dla stosowanej dotąd rotablacji. I jeszcze strefa relaksu, tak potrzebna pacjentom, ale też ich bliskim, na kardiologii w Pleszewie powstanie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Ostrowie trwa loteria PIT, a do jej zakończenia został już niespełna tydzień. Na uczestników czekają nagrody. Jedną z nich jest pobyt w luksusowym hotelu w Polanic Zdroju. Do zabawy mogą przyłączyć się tylko pełnoletni ostrowianie, którzy w rozliczeniu PIT za 2025 rok wskazali Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania.
4: Zostało już kilka dni do zarejestrowania się. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich ostrowian, aby to zrobić. Do wygrania rzeczywiście atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród 40 tysięcy złotych. W tym nagroda główna 15 tysięcy złotych, ale myślę, że to także bardzo interesujące 2 vouchery do spa. Myślę, że wszystkie panie będą tym voucherem, tą nagrodą akurat bardzo zainteresowane.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimak. Rejestracja trwa do 21 czerwca tego roku do godziny 23.59. Losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca. Jakub Żółtek, młody piłkarz z Kalisza, kolejny raz wziął udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski Soka. Obecnie biało-czerwoni przygotowują się do Mistrzostw Świata w Essen, gdzie będą bronić wywalczonego przed rokiem w Cancun złota. Klaudiusz Hirsch na konsultację poprzedzającą turniej w Niemczech powołał 28 zawodników. W ich gronie znalazł się także Jakub Żółtek, piłkarz na co dzień grający w KS Prosna Kalisz oraz drużynie Mejnia pod Brzozą Kalisz, która bierze udział właśnie w rozgrywkach 6-osobowej piłki nożnej. To kolejny udział młodego bo 18-letniego piłkarza w zgrupowaniu. Wcześniej uczestniczył on w szkoleniach przed Mistrzostwami Europy w Albanii. W samych rozgrywkach, w których w Polsce nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu, nie brał udziału ze względu na egzamin maturalny, który kolidował z turniejem. Teraz pochodzący z Gołchowa, ale związany z kalskimi klubami, piłkarz ma szansę na udział w Mistrzostwach Świata w Niemczech.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

świetnie bujający numer Graceland i Yearbox prosto z listy przebojów Top 30 wam też się podoba. W ostatni piątek na miejscu 11. Przypomnę, że kolejne notowanie już w tym tygodniu w piątek po 20, a głosować możecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także propozycja. Oto jedna z nich. Jedna z tych propozycji, z 15 propozycji, duet Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me.

0: Za 5,5 minuty będzie godzina 19. Młody lekarz, milioner i radny Koalicji Obywatelskiej odchodzi z partii. Czy to koniec tematu, który grzał internet i nie tylko, wszelkie newsy przez cały weekend i dziś? Czy też stanie się takimi, można powiedzieć, przysłowiowymi ośmiorniczkami sprzed lat dla Koalicji Obywatelskiej? To czas pokaże. A więcej na ten temat w wiadomościach o 19.
1: Reklama.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: No jutro będzie cieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza, zachmurzenie małe i umiarkowane. Według zapowiedzi synoptyków bez opadów. Jutro ciśnienie będzie powoli rosnąć, wieczorem na barometrach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków. Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
7: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
6: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
7: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
6: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
8: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje ławrę.
6: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
9: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
6: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT, a prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może on zostać odwołany ze stanowiska. Wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabri Diego Lamucciego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamucci objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Politycznie to najważniejszy mecz w pierwszym tygodniu mundialu. Sportowo już niekoniecznie. Iran zagra dziś w nocy z Nową Zelandią. Przylot Irańczyków do Los Angeles i treningi przebiegały spokojnie. Na przedmeczowej konferencji pytania wykraczające poza sprawy meczowe od razu przerywano. Ostatecznie selekcjoner Amir Galenoi do sprawy odniósł się krótko.
11: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga.
10: Nowozelandczycy całym zamieszaniem wokół występu reprezentacji Iranu na amerykańskiej ziemi starają się nie przejmować, mówi ich trener Darren Baisley.
11: Szczerze mówiąc, traktujemy to jak zwykły mecz. Do każdego przygotowujemy się tak samo i tym razem nie było inaczej. Obejrzeliśmy wiele ich poprzednich spotkań, przyjrzeliśmy się zawodnikom, bo dla nas to jest wielki mecz, to Mistrzostwa Świata i chcemy się tutaj zaprezentować z jak najlepszej strony i tylko na to się przygotowywaliśmy.
10: Drugi mecz w grupie B zacznie się o 3:00, pierwszy, czyli starcie Belgii z Egiptem już o 21:00.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 19:00, piłka nożna i mundial to tematy przewodnie w najbliższych kilkunastu dniach. Mundial z dnia na dzień będzie się rozkręcał, coraz więcej ciekawych meczy, a skoro jesteśmy przy tematyce mundialu, to i muzycznie musimy oddać hołd mundialowi. Piosenka tegorocznego mundialu, utwór Shakiry, Daj Daj.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
12: 19.15, Tomasz Michalak, witam i zapraszam jak zawsze o tej porze w Radiu Centrum na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Dziś poniedziałek, 15 dzień czerwca, więc słyszymy się po raz ostatni w magazynie sportowym przed wakacyjną przerwą, która należy się zarówno kibicom, jak i sportowcom w wielu dyscyplinach. Piłkarze kończą sezon, będą się przygotowywać do rundy jesiennej już na boiskach w ramach nowego sezonu. Siatkarki, piłkarze ręczni, koszykarze, także na nich czekamy na powrót na parkiety. Nadal jadą żużlowcy i na pewno jeszcze będziemy o nich nieraz wspominać w wiadomościach lokalnych Radia Centrum. A w magazynie sportowym dziś na początek powiemy o debiucie Centry Ostrów na nowym stadionie. Derby powiatu ostrowskiego między Centrą a rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce odbyły się na zmodernizowanym stadionie przy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. O tym na początek będziemy rozmawiać także z prezesem Centry Ostrów Grzegorzem Musem. Powiemy także o tytułach mistrzowskich, o medalach reprezentantek Baryczy Janków-Przygocki we Wrześni, gdzie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski w minisiatkówce plażowej. A w drugiej części magazynu sportowego wrócimy jeszcze do piłki ręcznej i sprawdzimy, jaka była średnia frekwencja na meczach Orlen Superligi w naszym regionie. To podsumowanie już niebawem. No i właśnie o przygotowaniach do nowego sezonu, a także podsumowanie sezonu 2025-26 w wykonaniu szczypiornistów Rebut KPR Ostrowi. Też dziś w magazynie sportowym. O planach i ruchach transferowych będziemy rozmawiać z Bartłomiejem Tomczakiem, dyrektorem sportowym Ostrowskiego Klubu. Magazyn sportowy. Startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
12: W sobotę na zmodernizowanym stadionie przy Kusocińskiego w Ostrowie rozegrano derby powiatu ostrowskiego między Centrą a rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce. To na koniec sezonu w Redbox piątej lidze. Mecz miał sporo zwrotów akcji. Do przerwy 1-0 prowadzili goście po strzale Kacpra Sztukowskiego. W drugiej połowie Centra po golach Piotra Przezaka i Jakuba Michalskiego nie tylko wyrównała, ale też objęła prowadzenie 2-1. Później na 2-2 strzelił Mikołaj Widyński, a zwycięską bramkę dla rezerw Pogoni w doliczonym czasie gry zdobył 16-letni Michał Banasiak. Centra zakończyła sezon dopiero na 11 miejscu. Pogoń druga, Nowe Skalmierzyce kończy Redbox piątą ligę na 5 miejscu, a mistrzem tych rozgrywek została Astra Krotoszyn. Dodajmy też, że w sobotę sezon zakończyła Artbuty czwarta liga. Ostrowia na zakończenie przegrała 0-3 z Kanią Gostyń, ale zespół trenera Józefa Klepaka w poprzedniej kolejce zapewnił sobie już utrzymanie i kończy rozgrywki na 11 miejscu.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
12: Pozostajemy przy piłce nożnej. O powrocie na zmodernizowany stadion przy Kusocińskiego, o zakończonym sezonie i planach na kolejny, Maciej Kmiecik rozmawiał z prezesem klubu Centra 1946 Ostrów, Grzegorzem Musem.
4: Panie prezesie, można powiedzieć, że wielki dzień Centry, powrót na Kusocińskiego?
13: No tak, to jest historyczny dzień, powiedzmy po 3 latach wracamy na ten obiekt. Na dzisiaj to jest taki mecz, jakby powiedzmy mecz, który przetestujemy tą murawę i będzie jeszcze przerwa tutaj i wejdziemy później na stałe, wejdziemy na ten obiekt gdzieś w połowie września, bo jest to jeszcze obiekt na gwarancji, ta murawa jest na gwarancji. W sierpniu już będzie robiła firma, która wykonywała tą murawę, zabiegi gwarancyjne, czyli zasilanie, areację i te wszystkie odkwaszczania i tak dalej. Także w granicach 10-15 września wchodzimy na ten obiekt na stałe.
4: Czyli jeszcze nie od początku nowego sezonu, to można powiedzieć dzisiaj taki test, taki wyjątek na razie. Tak,
13: tak to taki, no zaprosiliśmy tutaj drużynę z Kalmierzy, jest ostatni mecz z nimi, to są, jak to mówię, sąsiedzi za miedzy i niektórzy oni zobaczą, gro z nich grała na starym obiekcie zawodników, w tej chwili zagrają na nowym obiekcie, niech to zobaczą, jak to wygląda. A ten pierwszy mecz, który taki będzie, może być otwarcie, z takim troszeczkę huczny i to będzie we wrześniu.
4: Czyli to początek rundy wrócicie na stadion miejski, tak?
13: Podejrzewam, że może na 1-2 mecze wrócimy, może zrobimy tak, że pierwsze 2 mecze zrobimy wyjazdowe, a później wrócimy jeszcze może na 1 czy 2 mecze wrócimy na miejski, tak żeby ta firma Gardeny zrobiła tutaj wszystkie areacje, żeby to boisko nam służyło jak najdłużej.
4: Bo na pierwszy rzut oka ta murawa wygląda no rewelacyjnie.
13: Super wygląda ta murawa, szatnie, zawodnicy mają porozwieszane swoje stroje na wieszakach, wygląda to po prostu jak klub ekstraligowy, czy ja zaćmiałem, że to jest Barcelona. Wróciliśmy, można powiedzieć, z piekła do nieba, do raju i wyposażenie, i obiekt, i szatnie, i wszystkie socjalne obiekty, pomieszczenia. Sędziowie są zachwyceni rozmiar z sędziami, że takich warunkach jeszcze nie przyszło im się przygotowywać do meczu.
4: To nic, tylko grać jak najlepiej i może wracać do tej czwartej ligi, chociaż no ten sezon taki średni dla was, trzeba przyznać, szczególnie ta runda wiosenna.
13: No powiem tak, no mieliśmy no bardzo dobrą drużynę w sezonie jesiennym, gdzieś tam parę meczów tam nie wyszło, jeden walkover się nam przytrafił, nowy trener, no ja myślę, że to się odbuduje, większość chłopaków zostaje, oni się zgrają, troszeczkę wprowadzamy też młodzieży i myślimy o tym, żeby tu wrócić na czwartą ligę, bo ten stadion, ten obiekt, która pani prezydent dotrzymała słowa i wróci na czwartą ligę.
4: Tutaj jakieś po tym sezonie jakieś zmiany, roszady szykujecie, czy raczej to będzie delikatna ewolucja?
13: Delikatna ewolucja. Będziemy wprowadzać swoich młodych zawodników, którzy gdzieś tam są na pożyczeniach, będą wracać. Juniora młodszego może z dwóch zawodników weźmiemy, żeby sobie już tutaj się już powolutku się już z drużyną się już zgrywali. Także jakichś wielkich szalonych zmian nie będzie. Większość zawodników, widząc ten obiekt, my mieliśmy tu w czwartek pierwszy trening na tym obiekcie, widząc ten obiekt, widząc to wyposażenie, widząc te pomieszczenia, na pewno chcą tu grać.
12: To Grzegorz Mus, prezes Ostrowskiej Centry, o tym, co działo się w tym sezonie na boisku, ale także o planach na kolejny sezon 2026-27.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
12: Zmieniamy dyscyplinę. 3 tytuły mistrzowskie, w sumie 5 medali na 9 możliwych i aż 5 wywalczonych awansów na Mistrzostwa Polski. To bilans znakomitego weekendu reprezentantek Baryczy Janków-Przygocki we wrześniu, gdzie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski w mini siatkówce plażowej.
14: To była totalna dominacja młodziutkich siatkarek Baryczy Janków-Przygocki. We wszystkich 3 kategoriach wiekowych podopieczne trenerskiego duetu Michał Wachowski, Katarzyna Pawlicka zdobyły tytuły mistrzyń Wielkopolski. W kategorii U12 złote medale wywalczyły Amelia Wachowska i Alicja Bartnik. Srebrny medal zdobyły natomiast Amelia Malinger i Laura Szpera. Na 5. miejscu uplasowały się Julita Gubisz i Emilia Urban. W kategorii U13 tytuł mistrzyń Wielkopolski wywalczył duet Zuzanna Wolska i Oliwia Wachowska. Srebrne medale zdobyły Michalina Szewczyk i Nikola Wolińska. Gdańska. Tuż za podium uplasowały się Maja Kołodziej i Iga Zawadzka. W kategorii U14 złote medale wywalczyły Nikola Głubisz i Kornelia Grzeszczyk, a na siódmym miejscu uplasowały się Magdalena Sitek i Matylda Kaczmarek. Dodajmy, że we wrześniu rywalizowało łącznie 108 duetów młodych siatkarek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
12: Gratulujemy siatkarkom Baryczy Janków-Przygocki, a w magazynie sportowym już za kilka minut będziemy m.in. podsumowywać średnią frekwencję na meczach szczypiornistów w naszym regionie.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
0: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl. Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
4: To jest magazyn sportowy w Radiu Centrum i teraz czas na piłkę ręczną. Najlepsza średnia frekwencja na meczach Orlen Superligi w Polsce była w Ostrowie. W tym sezonie pod względem liczby kibiców Ostrowianie pokonali nawet takie potęgi jak Kielce i Płock. Kaliszanie frekwencyjnie sezon 25-26 kończą na 10. miejscu.
5: Mecze Orlen Superligi w sezonie 2025-26 mimo mniejszej liczby rozegranych spotkań niż w latach ubiegłych, co było spowodowane zmniejszoną liczbą klubów, zgromadziły na trybunach 253 545 kibiców podczas 186 meczów ligowych. Najlepszą średnią frekwencją może poszczycić się Rebut, KPR Ostrowia, Ostrów Wielkopolski, której to mecze oglądało średnio 2434 kibiców. Łączna liczba fanów w ostrowskiej arenie na meczach biało-czerwonych pasiaków wyniosła 36 508 osób. Na kolejnych miejscach uplasowały się mistrz Polski Industria Kielce i wicemistrz Orlen Wisła Płock. Średnia frekwencja na meczu ligowym wyniosła 1363 osoby. Najwyższą frekwencję w meczu ligowym odnotowano podczas decydującego starcia o brązowym medalu, którym PGE Wybrzeże Gdańsk podejmowało Rebut KPR Ostrowię. Spotkanie rozegrane 2 czerwca zgromadziło na trybunach 6753 kibiców, co jest absolutnym rekordem Orlen Superligi.
4: Tymczasem w minionym tygodniu piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi podsumowali sezon 2025-26, który zakończyli na 4. miejscu. O minionych rozgrywkach, a także planach i ruchach transferowych na kolejny sezon rozmawialiśmy z Bartłomiejem Tomczakiem, dyrektorem sportowym ostrowskiego klubu.
6: Dyrektor sportowy już na pewno mówił, pisał, że jest zadowolony z tego sezonu. Zabrakło zdrowia, żeby był medal?
7: Nie do końca, bo tak naprawdę w pierwszym meczu wszystko było nadal w naszych rękach, tak? Troszkę ta niefortunna sytuacja z tą kontuzją Miro na końcu pierwszego meczu wytrąciła nas z równowagi. Ta przerwa 5-7-minutowa też nas wytrąciła z równowagi. No ja żałuję tylko tego pierwszego meczu, bo w Gdańsku już zupełnie inna historia. Gdańsk był w tym meczu lepszą drużyną sportowo. Na końcu cóż, jest lekki niedosyt, ale kolejny rok jesteśmy w czwórce. Jest to wielki wynik. Jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu, jak połączyło w ogóle zespół granie w europejskich pucharach z ligą. No zabrakło tej wisienki na torcie, ale to też jest powód do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i dobić do tego poziomu Gdańska, który zaprezentował drugi mecz.
6: Jak wygląda sytuacja zdrowotna z zawodnikami? Bo wiadomo, że niektórzy kończyli z delikatnymi kontuzjami, niektórzy z poważniejszymi Miriami, bo nie było chyba komunikatu, jak tam wygląda z nim sytuacja?
7: No, tu akurat sytuacja jest ciężka, bo obaj, zarówno Xavery, jak i Miro, Xavery miał już operację, Miro, czeka go operacja, więc najszybciej dostępni będą dla nas dopiero około lutego, więc pierwszą tą część sezonu będziemy grali bez dwóch bardzo ważnych ogniw, przede wszystkim w obronie, a także jak pokazał drugi mecz, Miro był też bardzo ważnym elementem w ataku w tych playoffach, bo pokazał swoje ja, które ja widziałem w nim od początku sezonu. No i na pewno długi rozbrat z piłką ręczną, ale mam nadzieję, że wrócą silniejsi i w drugiej części sezonu nam pomogą.
6: Czy wobec tych kontuzji jakieś jeszcze ruchy kadrowe szykujecie właśnie, żeby gdzieś próbować ten skład uzupełnić?
7: Znaczy myślę, że na ten moment skład jest zamknięty, dołączy do nas jeszcze młody kołowy z Lubina, ale to już wcześniej było wiadome. W pierwszym planie miał on być wypożyczony na gdzieś do jednego z klubów, natomiast superligowych, natomiast w wypadku, gdy te kontuzje nam się przydarzyły, prawdopodobnie będziemy chcieli, żeby został i wypełnił tą lukę w środku obrony.
6: Skąd ten kierunek portugalski, bo dwóch Portugalczyków akurat tak wypadło, czy po prostu gdzieś ta siła portugalskiej piłki ręcznej jest teraz taka mocna, że warto z nich skorzystać?
7: Na pewno siła piłki ręcznej portugalskiej jest fantastyczna w ostatnich czasach. Niesamowite wyniki zarówno w europejskich pucharach, jak i jako reprezentacja. A to był zupełny przypadek, że po prostu Joel i Diogo są Portugalczykami. Patrzyliśmy tylko oczywiście na aspekt sportowy, a myślę, że będą to bardzo mocne punkty. Liczymy na to, że nam bardzo pomogą w przyszłym sezonie. No i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
6: Właśnie, że to jest znany już zawodnik, bo tutaj u sąsiada Zamiedzy grał. A Diego Valeiro?
7: No, bardzo dobre występy na Mistrzostwach Europy, plus świetne występy w swoich zespołach klubowych. Dwa Mistrzostwa Grecji, plus świetna postawa w EHF Cup, którym będziemy w przyszłym sezonie grali. I stąd nasza decyzja, że cena do jakości była najlepsza w tym wypadku i sprowadzenie Diogo do nas, do zespołu.
6: No właśnie, a propos europejskich pucharów, jako czwarty zespół nie gracie w Lidze Europejskiej, tylko EHF Cup, czyli tym trzecim jakby w kolejności, tak?
7: Tak, będziemy grać w tym niższym pucharze, na pewno jest tam szansa zajścia dużo dalej, na pewno zespoły są troszkę poziomem słabsze. Faza rozpoczyna pucharową, będzie grana, więc duża możliwość, że tak powiem, rozwoju, duża możliwość dobrej europejskiej gry. Mam nadzieję, że uda nam się zajść jak najdalej.
4: To Bartłomiej Tomczak, dyrektor sportowy Rebut KPR Ostrowi, który podsumował dla nas zakończony już sezon, ale także wspominał o planach na kolejny.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
4: Na koniec magazynu sportowego jeszcze koszykówka. Reprezentant Estonii Karl Johan Lips zagra w kolejnym sezonie w koszykarskiej Tasomix Rosiek Stali Ostrów. W piątkowy wieczór klub potwierdził transfer MVP sezonu zasadniczego Ligi Łotewsko-Estońskiej.
5: Karl Johan Lips urodził się 20 lipca 1996 roku. W tym roku skończy zatem 30 lat. Mierzy 200 cm i gra z reguły na pozycji silnego skrzydłowego. Jest reprezentantem swojego kraju. Występował w rodzimej lidze, ale także grał w Bułgarii czy we Włoszech. Teraz zadebiutuje w Orlen Basket Lidze zespołem Tartu Ulikul. Wywalczył w tym sezonie wicemistrzostwo Ligi Łotewsko-Estońskiej, zostając MVP sezonu zasadniczego tej ligi, gdzie notował średnio 14 punktów i prawie 10 zbiórek. Świętował także mistrzostwo Estonii. Karl Johan Lips to wszechstronny zawodnik, który może występować na pozycji niskiego, jak i z silnego skrzydłowego. Dobrze czuje się także w walce na tablicach. Jest bardzo waleczny i myślę, że dobrze wkomponuje się w koncepcję koszykówki, którą chcemy grać, powiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban. Reprezentant Estonii jest pierwszym nowym zawodnikiem Stali potwierdzonym na kolejny sezon. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
4: I ta informacja transferowa kończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie sportowym Radia Centrum. To było ostatnie wydanie magazynu przed wakacyjną przerwą, która na pewno przyda się nie tylko sportowcom, ale także kibicom, bo emocji w tym sezonie na południu Wielkopolski nie brakowało. Sukcesów naszych sportowców również było sporo. Dziękujemy sportowcom za wszystkie emocje, gratulujemy kibicom za frekwencję, o czym mogliście posłuchać dzisiaj w magazynie sportowym, a ja w imieniu całej redakcji sportowej, w imieniu dziennikarzy, którzy przez cały ten sezon przygotowali dla Was dziesiątki materiałów, relacji i rozmów, bardzo dziękuję i mówię tradycyjnie, do usłyszenia w poniedziałek o 19.15, już po wakacjach.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

O, kolejna wizyta na liście przebojów Top 30. Olivia Dean z utworem So Easy. W tym tygodniu, w ostatni piątek, była na miejscu 16. A póki co, jak na razie jej najlepsze osiągnięcie to miejsce drugie. No i nie mogłem sobie nie pozwolić zagrać tej piosenki, skoro mówimy o liście przebojów Top 30. To numer jeden z ubiegłego tygodnia. Męskie granie. Ja się

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

Za 11 minut będzie godzina 20. Ostatnie dni w pogodzie nas mocno doświadczyły, ale według zapowiedzi synoptyków idzie zmiana. I to jaka zmiana? Jeszcze przed tym weekendem. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 20.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie cieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Idzie zmiana w pogodzie. Początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci. Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
6: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontu spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
5: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
7: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny.
5: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
8: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
9: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
5: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: 4 minuty po 20. Rozpoczynamy Godzinkę.pl. Na początek Błażej Latos. Głośniej.

Ewa, Romek i Tomek, czyli Three of Us, to w godzince.pl, a na zegarze już 12 minut po godzinie 20. Godzinka.pl prezentuje teraz pierwszy wielki przebój Wiktora Dyduły, Koło Fortuny.

To, co mam, to zespół Lady Punk, zespół, który w tym roku obchodzi 45. rocznicę swojej obecności na estradzie w Polsce.

życzymy chłopakom z Lady Punk jeszcze wielu wspaniałych lat i wielu wspaniałych muzycznych wzruszeń. 23 minuty po godzinie 20 w godzince.pl. Teraz artysta, którego niestety z nami już nie ma, który odszedł nagle przedwcześnie w sierpniu ubiegłego roku. Mowa o Stanisławie Sojce. Tango Memento Vitae.

Diament, to była Zalia, jest za 24 minuty, godzina 21. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w godzince.pl w kręgu polskiej muzyki, ale muzyki ostatnich lat, można powiedzieć, takiej bardziej współczesnej. Ignacy, czekam na znak.

0: Reklama.
1: Estrada folkloru i 16. Swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Godzinka.pl. Muzyka, jaką

Atlantyda West zespołu Wilki. Panowie potrafią budować nastrój. Już ponad 20 lat ma ta piosenka. Za 11 minut będzie godzina 21, a to zespół Manam i po to jesteś na świecie.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie sporo słońca i będzie cieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza. Przez cały dzień ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem dojdzie do poziomu 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 21.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Opiekunka ze żłobka w Opolu z zarzutami. Donald Trump podał datę pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Kończy się szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki. Miriam Lipińska. Opiekunka ze żłobka podejrzana o zranienie 2-letniego chłopca. Oksana K. usłyszała już w prokuraturze zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu dziecka. Nie przyznała się do winy. Do przemocy doszło w prywatnym żłobku Autobusik w Opolu. Policję zaalarmowali rodzice chłopca po tym, jak zauważyli obrażenia na jego ciele. Na zabezpieczonym monitoringu z placówki widać, jak Oksana K., opiekująca się grupką dzieci, szarpie 2-latka i ciągnie go po podłodze. Kobieta ma teraz zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zawieszone uprawnienia do wykonywania zawodu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł więcej minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
5: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i zarazem 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Pierwszy ze w sumie 6 klasterów dotyczy praworządności. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że już teraz kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina jest częściowo otwarta. Dziś Iran i USA podpisały wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec wracamy do kraju. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
7: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, który rolnik musi pomóc, o braku pomocników w gospodarstwach rolnych do pracy przy zbiorach chociażby.
5: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowanie, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej i jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4 minuty po 21:00 rozpoczynamy wieczór dobrze nastrojony. Rozpoczynamy klasyką, grupa Pink Floyd, Money.

Potrafi śpiewać, nieprawdaż? To był Sam Smith, Writings on the Wall. Przypomnę, że to oscarowa piosenka nagrana przez Sama Smitha do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda, do filmu Spectre. To był 2015 rok. Oprócz Oscara ta piosenka otrzymała także nagrodę Złotego Globu. W wieczorze dobrze nastrojonym teraz Tracy Chapman.

filmowo nam się znowu zrobiło. Icy Fire to był Ed Sheeran. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Hobbit Pustkowia Smauka. Jest za 27 minut godzina 22. A ten pan, który już za chwilę będzie rozbrzmiewał w naszych głośnikach, to Brian Ferry, artysta, o którym mówiło się, że to niezwykły gentleman muzyki rozrywkowej. Slave to Love.

piękny, chyba największy przebój grupy Nazareth, Love Hearts, Miłość Rani. Nie wiem, czy wiecie, ale to cover tej piosenki. Grupa Nazareth nagrała ten utwór, chociaż tą wersję dopiero zdecydowanie później, ale o tym za chwilę. W 1974 roku jako pierwszy ten utwór zaśpiewał zespół The Everly Brothers. To był rok 1960. Ta piosenka w wykonaniu właśnie grupy Nazareth była wielkim światowym hitem w wielu krajach, zwłaszcza w Europie. Była na pierwszych miejscach list przebojów, a po 20 latach, w 1994 roku, zespół Nazareth nagrał wersję taką orkiestrową tego kawałka i właśnie tę wersję przed chwilą wysłuchaliśmy. Za 14 minut, godzina 22, teraz grupa The Eagles.

Soledad to bardzo popularna francuska piosenka z końcówki lat 90. autorstwa Pascala Obispo, którą nagrał razem z hiszpańską wokalistką Luz Casal. Ta piosenka kończy pierwszą godzinę wieczoru dobrze nastrojonego. Na zegarze mamy już tylko 2 minuty do godziny 22. Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Pogoda zacznie się poprawiać, powyżej 20 stopni Celsjusza. Jutro na termometrach w naszym regionie zachmurzenie będzie mało i umiarkowane. Według zapowiedzi synoptyków bez opadów. Jutro ciśnienie przez cały dzień powoli będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai. Czy jesteśmy uczciwi, gdy w grę wchodzą pieniądze? Za chwilę wyniki badania. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16 czerwca, czyli już jutro. Katastrofa lotnicza w USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy ta opinia jest wystarczająca i obroni się w sądzie.
6: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
5: Do zabójstwa doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W Krakowie ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla ofiary proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Grzegorz Kozieł.
7: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
8: Sąd okręgowy bielsko-biały nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
7: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
8: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
7: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów.
5: To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo on sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
9: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organu, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Piesiewicz zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie. Mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
10: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
5: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4 minuty po 22 rozpoczynamy drugą godzinę wieczoru dobrze nastrojonego. Na początek grupa Aerosmith, Living on the Edge.

Monk Barrymore Delight to taki trochę zwariowany utwór z początku solowej kariery Paula McCartneya i jego żony Lindy McCartney. To był 71 rok, a Monk Barrymore Delight to taka nasza księżycówka, tak można by powiedzieć. 15 minut po godzinie 22, wieczór dobrze nastrojony. Teraz grupa Duran Duran, a potem pojawi się jeszcze Jason Mraz i zespół Clannad.

Closer to Your Heart. To był zespół Clannad. Zespół, który, irlandzki zespół, który pokochaliśmy po muzyce do serialu o Robin Hoodzie, który przed laty emitowała Telewizja Polska, a ta muzyka bardzo trafiła w gusty Polaków. No i ten zespół stał się niezwykle popularny wówczas w naszym kraju. 27 minut po godzinie 22, już za chwilę po 22.30 zapraszam na felieton. Kropla wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Into Deep grupy Genesis, piosenka też z filmu, sporo dzisiaj tej muzyki filmowej, z filmu Mona Lisa, przepięknego obrazu z Bobem Hoskinsem w roli głównej, już za 22 minuty 23. Wieczór dobrze nastrojony, to grupa The Fixx.

To był zespół Coldplay i piosenka Clocks, najlepszy utwór roku 2004 i nagroda Grammy. Za 8 minut, godzina 23.

No i tu można by taką zgaduj zgadulę małą zrobić. Co to za zespół, co to za piosenka? Brzmi trochę nowofalowo, tak klimatem lat 80., jak nieco może Roxy Music. A to proszę bardzo, polski zespół Kemp z Łodzi, stworzony przez Radosława Krzyżanowskiego, Michała Schodowego i Tomasza Szpaderskiego. Piosenka, którą właśnie kończymy słuchać, czyli Distance of the Modern Hearts, nagrali panowie w 2010 roku. Pięknie to brzmi, nieprawdaż? A o 23:00 do wiadomości pogra i pośpiewa nam jeszcze John Lennon.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie do 22-3 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach dojdzie do wartości 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai. Czy jesteśmy uczciwi, gdy w grę wchodzą pieniądze? Za chwilę wyniki badania. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16 czerwca, czyli już jutro. Katastrofa lotnicza w USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy ta opinia jest wystarczająca i obroni się w sądzie.
6: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
5: Do zabójstwa doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W Krakowie ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla ofiary proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Grzegorz Kozieł.
7: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
8: Sąd okręgowy bielsko-biały nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
7: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
8: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
7: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów.
5: To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo on sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
9: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Piesiewicz zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
10: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
5: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4 minuty po 23:00. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałkowy wieczór. Życzę spokojnej nocy. Robert Markowski, do usłyszenia.